Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

Ponta e que chamamos se podcast vem-me bando um mês tu terás bando vem-me e acho que tu chame e aqui o chato bando nie wiem jakim będę nie moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

świecić, lśnić siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Świecić, lśnić.

Poddaję się ciemnością albo światłem. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, psocie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.

conta e que chamas se podcast se vamos lá bandam mais vezes tu terás banja vamos lá e acho que tu chamas e aqui se a tua banja nie wiem jakim będę nie. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to lśnienie.

episode.

najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźć

Ponta e Xanges, Spotcau e Vemne, będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, jest to lśnienie.

chcesz stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

nie chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkąć się, bo cię nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce.

Arizona.

ja ciągle pytam. Ty odpowiadasz czasem po dniach paru, co trwają lata. Czasem po latach, które trwają jak wieczność.

zamki fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

kalmalı.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to Proprano.

0: Cześć, minęła godzina 22. Mówi Maciej Bancerz, realizuje Mateusz Leszczyński i Weronika Pawlak. A dziś w You've Got The Vibe wchodzimy do gry, w której nie ma jednej drogi. Moim gościem jest WRK, DJ-ka, rezydentka willi i schronu, współorganizatorka Labyrinth Festival i można powiedzieć, że matrona Cyber Glow, który jest cyklicznym wydarzeniem, które się odbywa głównie w Łodzi. I dziś bardziej niż o niej będzie o przestrzeni, którą współtworzy w ramach właśnie Labyrinth Festival, który już za 50 dni, jak dzisiaj wyliczyliśmy. Cześć.
1: Cześć, cześć, cześć. Tak, za 50 dni już Labyrinth Festival. Festiwal, który ma już 15 edycję. Przez 8 lat rozpoczynamy sezon festiwalowy, ale też go kończymy we wrześniu. Więc już za 50 dni Labyrinth Festival w Łodzi.
0: Nie mogę się doczekać, chętnie zobaczę, bo to jest festiwal, na którym warto się zgubić. Przed chwilą usłyszeliśmy jeden z utworów, które można by usłyszeć na tej edycji festiwalu od artystki Mia, ale już zaraz przedstawimy wam, co tam też się pojawi, bo tegoroczna edycja jest dość wyjątkowa, musisz to przyznać.
1: Jest wyjątkowa, jak zawsze międzygatunkowa. Od techno, po drum and bass, z trąbką i występami live. Tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Naszym głównym założeniem jest walka ze społeczną polaryzacją. Jest to też na pewno największa edycja. Nie wiem, co mogę jeszcze dodać na ten temat.
0: Ja dodam, że są festiwale, które sprzedają line-up, są festiwale, które sprzedają scenografię. U was obie są naprawdę na najwyższym poziomie, ale są też takie, na które sprzedają doświadczenie, a w tym przypadku to jest poniekąd doświadczenie zagubienia, bo nie trzeba iść za tłumem, bo się jest w jednym miejscu, w którym 10 scen gra przeróżną muzykę.
1: Dokładnie, dla tych, którzy myślą, że clubbing już dawno umarł, Labyrinth jest takim miejscem, które pokazuje, że on dopiero się zaczyna.
0: Labyrinth wraca 3 czerwca, tym razem na stadionie Start w Łodzi. Miejsce, które kiedyś było o rywalizacji, dziś staje się właśnie przestrzenią spotkania przeróżnych kultur muzyki elektronicznej. Dla niektórych w społeczeństwie oczywiście muzyka elektroniczna wydaje się czymś jednym, spójnym i wspólnym, ale jeżeli się trochę zagłębi, co mogę na pewno przyznać, że tobie się udało to zrobić na przestrzeni lat, wiemy, jak przeróżne społeczności tam się pojawiają. Czym właśnie się różni ten festiwal od takich typowych festiwali, które można spotkać na mieście?
1: Wydaje mi się, że taką główną zasadą Labiryntu zgub się jest właśnie to, że każda edycja ma swoją własną łatkę, która... swój własny motyw przewodni, że tak powiem. Mhm. Swój własny motyw przewodni. Co roku jest coś innego, na czym się skupiamy. Przede wszystkim właśnie w tych dekoracjach, w artystach, których zapraszamy. Więc tutaj każdy może odnaleźć miejsce dla siebie. Właśnie ta międzygatunkowość na to pozwala. Nie ma festiwalu tylko dla tych, którzy lubią drum and bass, tylko dla tych, którzy lubią mocniejsze techno. Tutaj możesz odnaleźć swoją scenę, a w tym roku będzie ich aż 12 i spędzić tam całą noc, możesz przyjść sam. I to, co się dzieje dookoła, tak naprawdę pokazuje ci, że nie liczy się,
0: to, z czym przychodzisz.
1: To, z czym przychodzisz, tylko liczy się ta właśnie noc. Liczy się ta noc i dajemy właśnie tą możliwość odebrania czegoś więcej niż muzyka. Właśnie tych doświadczeń, które tam się dzieją. To jest ta jedna noc, która zostaje z tobą na zawsze.
0: Spodobała mi się wasza gra słów związana ze stadionem, na którym to będzie, czyli Start. To jest nowe miejsce. Dotąd Labyrinth już doświadczył chyba przeróżnych lokacji na terenie Łodzi.
1: Dokładnie. Co roku staramy się to urozmaicać. Pierwsze labirynty były faktycznie labiryntami w połączeniu z klubami Soda już nieistniejącymi, czy czy La Room w tym momencie, na przykład podczas pandemii było to na Młynku w Tuszynie pod Łodzią na świeżym powietrzu. Co roku też to zakończenie sezonu jest na willi w Parku Poniatowskiego, ale ta lokalizacja też jest bardzo ważna po to, żeby właśnie dostarczać odbiorcy czegoś ponad sam line-up, samą muzykę, tylko właśnie te doświadczenia, które ma przez zgubienie się w nowym miejscu.
0: To jest właśnie fajne, że mimo, że jest ta sama ekipa, pewnie ci sami wracający też ludzie z terenów Łodzi i okolicznych, a nawet z całej Polski, a jeżeli nie ze świata, bo muzyka i muzycy, którzy się pojawią na tegorocznej edycji, naprawdę są z przeróżnych kontynentów. O tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Pamiętajcie, nie 10, a wręcz 12 scen, brak jednej ścieżki, brak jednej narracji. Zaczynamy, a teraz zagramy chyba coś też od polskiego artysty. Możemy zagrać coś od Septa, Post Factum na przykład. Septa tam też doświadczycie. Jest to człowiek o ponadprzeciętnych możliwościach muzycznych i tego warto doświadczyć. Czy pamiętasz, na której scenie Sept się pojawi?
1: Sept będzie grał Closing na scenie Cyberglow.
0: Więc tej, którą sama się opiekujesz. Nie mogę się doczekać, bo na pewno będzie to Closing, który warto będzie pamiętać. Zostawiamy was z Post Factum.

0: To właśnie był Sept, którego możecie doświadczyć 4 czerwca już.
1: 3.
0: Ale 3 jest, więc okay. Ono o 7 rano, więc już 4 czerwca.
1: Zawsze masz rację.
0: W Łodzi. Widzisz? Przepraszam. Nie, ja to
1: zawsze
0: specjalnie
1: masz rację, to był
0: przeliczyłem. Dziękuję ci bardzo. Jest z nami WRK i opowiadamy o Labyrinth Festival, więc wracamy do tego, co odbędzie się na tym najbliższym nam festiwalu, który odbywa się już 2 razy w roku od początku swojego istnienia, więc to już jest 15. edycja.
1: 8 lat.
0: I 8 lat. Więc w tym roku pewnie jeszcze też będzie kolejna, więc będzie 16 edycji w ciągu 8 lat. Kto na to zezwolił? Jak można robić tak dobre rzeczy tak często? I wracamy do tego właściwie, czym ten festiwal był od samego początku. Może przybliżyć naszym słuchaczom historię, jak w ogóle zrodził się pomysł, żeby połączyć przeróżne kultury muzyki elektronicznej w jednym miejscu.
1: Było 2 przyjaciół, którzy byli z totalnie innych światów. Był Żaruwa, jest Żaruwa, który bardziej się zajmował taką komercją i tymi klubami masowymi, że tak powiem, i był Matma, który wtedy zaczynał właśnie z Willow w Parku, który robił pierwsze takie undergroundowe imprezy techno i tworzyli powoli tą swoją społeczność i stwierdzili pewnego razu, że chcą to połączyć. Po prostu połączyli kluby wtedy w centrum Piotrkowskiej i to wyszło. Przyszli i ludzie z masowych imprezy, przyszli i ludzie z techno i okazało się, że każdy potrafi się bawić. Nie ma żadnych ocen, gdzieś ta miłość ze świata elektroniki ich wszystkich połączyła. Jeżeli masz wspólny cel i widzisz, do czego to może dążyć, to jednak to cię napędza, te morale gdzieś tam wzrastają. Ludzie zaczęli oczekiwać po prostu tego festiwalu, zaczęli oczekiwać tego miejsca, tych miejsc, które oni tworzyli, bo byli jednak bardzo odważni i te wszystkie eventy są w takich miejscówkach, które normalnie by się nie przyśniły komuś. Co jest też w sumie przynajmniej dla mnie bardzo ważne, jeżeli chodzi o event, żeby dostarczyć czegoś ponad samą muzykę. I tak jak ci powiedziałam tutaj pomiędzy w przerwie, że to jest już w sumie święto takie łódzkie. Łódzkie święto, gdzie niektórych nie spotkasz w żaden inny dzień, w żadną inną imprezę, tylko są ludzie, którzy przychodzą stricte raz w roku tylko się pobawić na labiryncie, bo wiedzą, że będą się tam czuli dobrze, będą się tam czuli bezpiecznie, znajdą swoją ścieżkę w tym labiryncie i się odnajdą. I niczego więcej nie będą potrzebowali.
0: Świetnie jest też to, że Łódź staje się miejscem, które jakby jest ambasadorem tej muzyki elektronicznej na mapie Polski. Powoli nawet miasto wspomaga takie inicjatywy. Powstają tam przeróżne festiwale, od Łódź Summer Festival przez Audi River, który przeniósł się z Płocka, aż właśnie po wasze eventy, czy to Labyrinth, czy ten Cyberglow. Mam wrażenie, że fajnie, że ta Łódź jest przeróżna pod względem muzyki elektronicznej, ale bardzo mocno się jej trzyma i promuje, co jest chyba w sumie rzadkie na mapie nie tylko Polski, ale też Europy.
1: Tak, przez bardzo długi okres czasu wydaje mi się, że było takie wyciszenie, ale potem nagle zaczęła Parada Wolności wracać po tych 20 latach bodajże, więc dostaliśmy taką szansę. Już mówię my, chyba się już czuję powoli
0: jesteś
1: taką łodzianką,
0: tak.
1: Więc dostaliśmy taką szansę, żeby to odnowić, żeby to jakoś do życia znowu reanimować. Więc wydaje mi się, że tak jak mówisz, ta Łódź zaczyna ponownie żyć, ale to nie jest coś nowego, to jest coś, co było już tam bardzo dawno, tylko troszkę się już, powiedzmy, zakurzyło i trzeba to było odnowić.
0: Tym bardziej, że mamy dzisiaj zupełnie inne czasy, gdy formy rozprzestrzeniania muzyki i trendów są obecnie głównie umiejscowione w social mediach i część ludzi naprawdę nie może trafić na coś innego niż coś jest super popularnego, bo tak działają mechanizmy social mediów. Ale mimo wszystko napędzacie ten organizm, który właśnie pozwala, żeby stworzyć taki labirynt, który właśnie pozwala to, żeby się zgubić, o czym mówiliśmy w poprzednim wejściu. Jednak nie trzeba się też gubić. Są na pewno osoby, które przychodzą bezpośrednio na konkretny rodzaj muzyki. Czy myślisz, że właśnie to jest fajne, że nawet jeżeli ktoś przyjdzie na swojego ulubionego artystę, to może przez przypadek trafić zupełnie na coś innego i odkryć, że to jest jego nowa droga, którą się najbardziej interesuje?
1: Myślę, że nawet powinien, właśnie dlatego też ten festiwal funkcjonuje w taki sposób, żebyśmy może odeszli od jakichś swoich takich oczekiwań i od swoich klapek na oczach, że ja lubię tylko taki rodzaj i taki rodzaj muzyki. I najwięcej ludzi po prostu te pierwsze godziny, dwie powiedzmy, poświęca na eksplorowanie, poszukiwanie tego, gdzie, na jakiej scenie im się najbardziej spodoba. A też na przykład mamy co roku secret sceny, gdzie na przykład nie ma ich ogłoszonych, nie wiemy, co tam się będzie działo. Rok temu mnie na przykład zaskoczyła taka jedna malutka dosłownie przestrzeń, gdzie wszedłeś i się okazuje, że na przykład jest nagle koncert jazzowy. Więc wyobraź sobie, że wychodzisz z wielkiej sceny, gdzie jest szybkie techno i nagle, nie to, że jakiś tam, wiesz, chill room czy coś takiego, tylko naturalnie koncert jazzowy.
0: Atakuje cię kontrabas i saksofon, tak. Unosi się w powietrzu. Brzmi to całkiem niesamowicie. Trochę mi to przypomina Sziget Festival, który odbywa się na Węgrzech, gdzie masz ponad 100 miejsc, w których coś gra jednocześnie i można też jakby, właściwie trudno się nie zgubić w takim miejscu. To jest chyba na plus. Ja mam wrażenie, że te festiwale, które nie są takie, że podają ci coś na talerzu, coś, co jest oczywiste, coś, co wszyscy mają dostęp, coś, co każdemu się właściwie pojawia, nieważne w jakiej bańce informacyjnej czy muzycznej żyjesz. Ale gdy dociera do ciebie coś, co mógłbyś nigdy nie stwierdzić, że może ci się spodobać, jak właśnie jazz, to myślę, że to jest właśnie ta wartość dodana do festiwali, która też kształtuje przyszłych konsumentów muzyki w Polsce.
1: Tak, jesteśmy bardzo otwarci i bardzo przejrzyści, jeżeli o to chodzi. Na przykład właśnie dzisiaj, dosłownie chwilę przed audycją, pojawił się cały line-up festiwalu i każdy już może wiedzieć, czego się spodziewać. Aczkolwiek, tak jak też powiedziałeś, że to jest miejsce, w którym możemy się otworzyć na nowe rzeczy. Możemy przyjść z totalnie innymi oczekiwaniami, a wyjść zakochując się w totalnie innym rodzaju muzyki, w innym środowisku, znajdując nowych przyjaciół. Bo tak, można przyjść na taki festiwal i na taką imprezę samemu.
0: Nikt temu nie broni.
1: Nie.
0: Jakby w labiryncie oryginalnym chyba ten Perseus, jeżeli dobrze pamiętam, też wchodził do niego sam, a wyszedł z Minotaurem, czy tam jego głową.
1: A my to teraz... byłeś ty tak naprawdę.
0: Ja byłem Perseuszem. A teraz lecimy z następnym trackiem prosto z Cyberglow, czyli największej sceny tego festiwalu. SBF DJ, That Silhouette Track.

0: I wracamy w You've Got The Vibe do rozmowy z WRK na temat Labiryntu. Przed chwilą usłyszeliśmy jedną z twórczyń, która pojawi się na twojej scenie.
1: Tak, SPF DJ jest to na pewno najbardziej wyraziste nazwisko współczesnej sceny klubowej. Ja pamiętam jeszcze jej początki od undergroundowych imprez w Londynie czy Berlinie. Zaczynała mniej więcej w tym samym czasie, co nasza polska artystka VTSS. Dla tych, którzy może kojarzą, współtworzy taki większy kolektyw Heron Sauna, przestrzeń, która od lat redefiniuje klubową tożsamość Berlina. Prowadzi własny label, wspierając nowe bezkompromisowe głosy na scenie. Poza klubem aktywnie działa też jako kuratorka i mentorka. Na swoim występie ma najważniejsze gigi tak naprawdę na całym świecie, moim zdaniem. Pamiętam jej set dla Boiler Roomu,
0: tak, który ją... Pamiętam to.
1: Tak, on wtedy ją wyniósł tak wyżej i wyżej i od tamtej pory, od takich małych tych imprez w Berlinie czy tam w Londynie, gdzie zaczynała, nagle zaczęła być headlinerką na największych eventach. Więc od małych piwnic do Tomorrowlandu. To jest przepiękne.
0: Chyba w Polsce też się dobrze czuję. Mam wrażenie, że już na przestrzeni lat kilka razy do nas zawitała. Fajnie, że wraca, bo zawsze przynosi coś świeżego.
1: Ja mam ciary, jak o tym myślę, szczerze mówiąc, bo jest to na pewno jedna z artystek, które faktycznie w tą muzykę elektroniczną wkładają duszę. Wkładają duszę przy swoich produkcjach czy przy swoich setach i jak pamiętam jej takie pierwsze kawałki, które słyszałam, od samego początku była moją idolką i móc z nią teraz dzielić scenę.
0: Właściwie zagrać tuż po niej, tak?
1: Dokładnie nie, ale okay. Sam fakt tego, że będę mogła ją gościć, bo będzie grała SPF DJ, potem będzie grała Karolina Kalusz, ja będę zmieniała akurat Karolinę. No, jakby... Ciary.
0: Ja też chciałbym to zobaczyć. Mam wrażenie, że wasze sceny są podzielone vibe'ami i chyba o to chodzi, że idąc w konkretne miejsce oczekujesz jakiegoś vibe'u. Niekoniecznie to będzie taka sama muzyka, jak wiadomo, że ty nie grasz dokładnie tego samego, co DJ inny, który gra na scenie Cyberglow. Jednak czym kierowaliście się? Jaka była narracja przy budowaniu line-upu tej sceny, za którą odpowiadacie?
1: Przede wszystkim scena Cyberglow jest z Labiryntem od 3 lat bodajże i to były te takie jednak dźwięki, ten taki klimat troszkę mocniejszy, którego wcześniej brakowało na tej edycji, a którego ludzie gdzieś powoli zaczęli się domagać i w Łodzi też on dopiero zaczynał się tak kreować, że tak powiem. I wtedy też dlatego powstało, znaczy nie dlatego, ale wtedy mniej więcej w tym samym okresie powstało Cyberglow. Ja też tam się wtedy przeprowadziłam, zaczęłam jakby to bardziej rozszerzać. Więc myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o to, jak się kierowaliśmy w wybiorze nazwisk, to myślę, że tutaj po prostu chodziło o ten klimat dzisiejszego, troszkę szybszego techno. Więc nie jest to stricte hard, bo jest też i Mia, która jednak gra bardziej tak skocznie i wesoło. Jest na przykład Sept, który bardziej gra teraz groove'owo. Ale są też na przykład młode chłopaki z Polacy, połączeniem między Wrocławiem a Hamburgiem, którzy na przykład grają bardzo industrialnie, więc tutaj jeżeli chodzi o naszą scenę, to będzie ta różnorodność w dźwiękach hard.
0: Sama jakby masz czasem serce po właśnie tej hard stronie, chociaż też bywa disco strona, nie wiem czy będzie scena disco, ale co ciebie jakby z tej innej strony niż na co dzień, z którą jesteś kojarzona, najbardziej ciekawi na tym festiwalu, co może w ogóle zaskoczyć naszych słuchaczy albo ludzi, którzy wybierają się na sam festiwal?
1: Dla mnie na pewno najważniejszą rzeczą, którą od kilku lat Labirynt tutaj dostarcza, jest nagłośnienie, które jest operowane przez Slab z Wrocławia. Oni jak ustawią ci głośniczki, to Pięknie, wszystko cudownie
0: słychać. Czyli wszystkie sceny są ustawiane właśnie przez tę ekipę.
1: Tak mi się wydaje, nie chcę też oszukiwać, ale jeszcze z takich rzeczy, które po prostu na pewno będą cudowne, to jest scena Up to Date Festival, którzy zawsze dbają o to, żeby byli artyści jednak proper techno. Między innymi w tym roku zawita do nas sam Rothat.
0: Tak, to jest wielka postać ze skandynawskiej strony.
1: Co się w ogóle dzieje na tym festiwalu? Ja czytam te nazwiska ogłaszane. Ja nie wiem, jak ja się rozdzielę. Jak mam jednocześnie być na tych wszystkich scenach?
0: Tak, to jest ten problem festiwali, na których jest bogaty line-up, że jednocześnie musisz się rozdzielić na kilka scen, albo bo krążyć między nimi to chyba też nie ma takiego większego sensu. To chyba trzeba wejść w historię i się zdecydować w ostatniej chwili.
1: W sensie, tak i nie. Ja uważam, że trzeba mimo wszystko akurat na tym festiwalu na Labiryncie sobie trochę pochodzić i popatrzeć. Właśnie tak jak wcześniej też wspominałam, będzie między innymi na przykład ukryta scena, ale będzie i proper, i będzie i hard, będzie też i bardziej drum and bassowo, bo nie oszukujmy się, drum and bassowych też super mamy tutaj headlinerów.
0: Tym bardziej, że Łódź to stolica drum and bassu w Polsce.
1: W ogóle Łódź powinna zostać stolicą, tak uważam.
0: Łódź stolicą wszechświata.
1: Wszechświata. Niech wróci Wielkie Księstwo Warszawskie. A tak na poważnie, niech każdy po prostu, kto się wybiera, a jeżeli się nie wybierasz, to naprawdę to rozważ. 3 czerwca przed Bożym Ciałem Łódź Labirynt Festival. Nie pożałujesz.
0: Ja ze swojej strony powiem, że są festiwale, bo na festiwali trochę już w życiu zjeździłem, pewnie by się znalazło koło setki. To są właśnie te festiwale, na których niekoniecznie musisz iść na konkretny line-up, chociaż tutaj zaskakuje cię pod każdym względem, na wielu scenach będą międzynarodowe, rozpoznawalne nazwiska. Ale to właśnie o to chodzi, żeby pójść, nawet niekoniecznie z ekipą, przejść się między scenami i zobaczyć, z czym wajbujecie najlepiej, bo to chyba o to chodzi koniec końców w takich miejscach, tym bardziej, że jest do tego przestrzeń i rzadko macie taką okazję.
1: Wiadomo, że każdy ma swoje własne potrzeby, jeżeli chodzi o odbiór muzycznych eventów. Ktoś może pójść po prostu się pobawić, ktoś chce wyrzucić swoje emocje, ktoś chce się spotkać ze znajomymi, ktoś chce po prostu pobyć sam. Naprawdę dla każdego, dla każdych tych emocji znajdzie się tam miejsce. Będą i chill room, może niekoniecznie chill roomy, ale strefa chillu z delikatną muzyką. Będziesz mógł się zagubić, bo to będzie bardzo duży obiekt w tym
0: roku. Jak już mówimy o delikatnej muzyce, to nikt lepiej nie prezentuje niż Up to Date Festival. A na ich scenie pojawi się Polygonia z Arrows, Ellipsis. Teraz posłuchajmy, bo Polygonia właśnie będzie na tej scenie i zaraz do was wracamy.

0: I wracamy do rozmowy na temat labiryntu, a już mówiliśmy o niektórych scenach, które reprezentowane są przez festiwale jak Up to Date, ale to nie jedyny festiwal, który ma swoją scenę na tegorocznym labiryncie.
1: Będzie też między innymi Las Festival, który się odbywa niedaleko Wrocławia, który ostatnio też jeszcze przed festiwalem ogłosił sold out. Od wielu, wielu lat jest to naprawdę bardzo, bardzo pożądany festiwal i tym roku będzie też można go usłyszeć w Łodzi.
0: Jest to dla mnie podwójne wrażenie, że z Las Festiwalem też współpracuję. Michfu tu był jeszcze miesiąc temu, a pojawi się chyba jeszcze pod koniec tego miesiąca. Co prawda mówiąc o Tribalanga Festival, ale o Las Festiwalu jeszcze pogadamy też w maju. Są też ekipy, które są raczej z Łodzi, tak?
1: Tak, dokładnie. Ktoś, kto współtworzy od samego początku też między innymi Labirynt, to jest ekipa 175 BPM, która odpowiada stricte właśnie za taką otoczkę drum and bassową tego festiwalu. Sami przecudowni artyści na ich scenie. Octo Octa, między innymi Jared Jackson, John B., którego ja nawet znam, gdzie ja nie znam, no nie słucham takiej muzyki na co dzień, nie będę tutaj nikogo oszukiwać, aczkolwiek jeżeli chodzi o osoby, które współtworzą 175 BPM Crew, Kamil Ginglas, bardzo często też występujący w Warszawie, na przykład na oczkach, zawsze dba o to, żeby ta jego scena, scena całej tej ekipy była na najwyższym poziomie.
0: Przyznam, że też chyba maczali swoje palce w Audio River.
1: Tak,
0: chyba z nimi
1: tak.
0: Też współpracują i tam też w tamtym roku chyba drum and bass był na najwyższym poziomie, jaki widziałem dotychczas na jakimkolwiek festiwalu. Więc tutaj też mogę zaręczyć za właśnie ich selekcję, jeżeli mają się czym popisać. A w tym roku chyba budżet zarówno na Audio River, jak i na właśnie Labirynt nie jest najmniejszy. Fajnie, że ściągają coś, co jest znaczące dla wiernych fanów drum and bassu. Jeżeli nigdy nie próbowaliście, zajdźcie sobie na chwilę drum and bass. Naprawdę to jest coś, co może porwać nawet największego smęciarza do proper techno.
1: Bardzo mi się podobało. Rok temu w maju mieliśmy taką małą scenę konkursową. Małą, dużą. I właśnie był nawet taki 8-letni chłopak, który wygrał konkurs i zagrał właśnie set drum and bassowy, gdzie, czyli jak nawet festiwal taki jak Labirynt daje możliwości osobom, których jeszcze na przykład większa publika nie mogła wysłuchać.
0: Tak, już przyszłość jest dzisiaj. Chyba nawet dzisiaj BDOS wypuścił też Disa na Raka z jakąś dziewczynką.
1: Nie, biedny Rak z dziewczynką.
0: Więc fajnie, że właśnie młodzi ludzie mają tę moc rozprzestrzeniania muzyki i uczenia się od najmłodszych lat, nawet właśnie w ramach takich okoliczności. I fajnie, że muzycy wspierają te najmłodsze talenty.
1: Dokładnie. Będziemy teraz też słuchać kawałka bardzo dosyć świeżego artysty Radosława, który niedawno pojawił się na scenie i też wystąpi teraz na scenie labiryntowej Technobus, gdzie Technobus w całej Europie już zwojował swoją wielkość, bo jest to jednak niesamowite przeżycie. Wchodzisz do dosłownie autobusu, który się trzęsie pod tobą tańcząc. A jeszcze kilka lat temu na Labiryncie były to dosyć zabytkowe autobusy, jednak niestety czasem okazało się, że cały budżet festiwalu był mniejszy niż naprawa takiego autobusu, więc w tym wypadku taka dygresja, troszkę śmiesznie.
0: To oszczędzajcie ten party bus, bo na pewno warto go zobaczyć.
1: Dlatego zaczęliśmy współpracować z Technobusem. To też jest niesamowite, nawet wejść sobie na chwilę i zobaczyć, co tam się dzieje. Kochani, do wyboru, do koloru.
0: Założy się, że Technobus zabierze was na niezłą przejażdżkę i wyjdziecie w zupełnie innym miejscu w życiu. A my posłuchajmy Radosława Run the Grid Original Mix.

0: To będzie świetny technobus, ja już to widzę, już mogę się przenieść na ten labirynt i trochę się nie mogę doczekać, żeby to zobaczyć.
1: Ja chcę już teraz.
0: Zabierzcie tam nas i zabierzcie tam siebie. Dajcie sobie właśnie możliwość spotkania tej muzyki elektronicznej w przeróżnych formach w jednym miejscu, bo bilety, właśnie o biletach nie mówiliśmy, a one są co prawda już w ostatniej puli, ale to nadal jest śmiesznie tanio, jak za tak długi czas słuchania tak wielu muzyków na przeróżnych scenach. Co prawda możecie napotkać mały problem, że dwóch muzyków, których chcecie zobaczyć, są w tej samej porze.
1: Widziałam timetable i w miarę ci headlinerzy się tak przewijają.
0: Przechodzą na zmianę.
1: Więc biegając ze sceny na scenę, można zdążyć nawet na całego seta.
0: Więc to jest dobre cardio przy okazji. Ale a propos biletów, gdzie można dostać bilety?
1: Przede wszystkim weźcie udział w wydarzeniu na Facebooku, bo tam są wszystkie aktualne informacje i tam też jest link do Kicket, gdzie mamy teraz drugą pulę za 150 zł, więc...
0: Ja myślę, że to jest totalnie warte swoich pieniędzy, tym bardziej, że słyszeliście sami, jakich muzyków tam można doświadczyć.
1: 88 artystów.
0: Dokładnie, na 12 scenach i wszyscy przyjeżdżają tam specjalnie po to, żeby spowodować, że możecie się zagubić niekoniecznie na scenie, na którą jest waszego pierwszego wyboru. Ale możecie odkryć właśnie coś nowego, co jest na zajebistym poziomie, bo te ekipy, które to zrzeszają, które nazywają się rodziną labiryntową, tak?
1: Tak, no to nie chodzi o zwycięstwo, a chodzi o spotkanie.
0: Dokładnie. Spotkajcie się z tą muzyką i z tymi artystami i z tymi twórcami, którzy chcą wam zapewnić najwyższej jakości doświadczenie. Tak jeszcze a propos na chwilę ciebie, czy festiwale, które wystawiają swoje sceny, czy też inne festiwale, na których też bywałaś, czy w tym roku WRK w wakacje też się gdzieś pojawi?
1: O jednym festiwalu jeszcze nie mogę powiedzieć. W sumie zbytnio nie mogę mówić jeszcze o moich występach.
0: No tak, to jest ten głupi czas, gdy jeszcze nie wszystko jest ogłoszone.
1: Tak, ale...
0: Śledźcie twoje social media, tak?
1: Śledźcie moje social media.
0: WRK.DJ
1: Podłoga DJ, ale tak, pamiętam Maciek, jeszcze się widzieliśmy tutaj w tym samym studio kilka lat temu, dopiero zaczynałam, a teraz naprawdę spełniam swoje marzenia i tak naprawdę dzięki nam wszystkim tutaj dookoła, bo gdyby nie ludzie dookoła, gdyby nie tancerze, to też nie byłoby mnie i nie byłoby moich spełnianych marzeń.
0: To jest wspaniałe. Przychodźcie regularnie na WRK. Ona zrzesza naprawdę niesamowitych ludzi i cieszę się, że nas te zrzeszyła i słuchaczy, którzy tego słuchają. Dzięki bardzo za to, że mogliśmy przejść przez tę labiryntową drogę i opowiedzieć trochę słuchaczom o tym niesamowitym doświadczeniu, które czeka już ich niedługo. I oczywiście zachęcam do śledzenia zarówno twoich social mediów, jak i labiryntu. Tam na pewno się będzie pojawiać mnóstwo informacji na temat tego, z czym się wiążą zarówno twoje koncerty, jak i twoje występy. Oczywiście też z całym festiwalem, którego line-up właśnie został dzisiaj ogłoszony, więc mamy taką inaugurację tego line-upu w ramach naszej audycji. Mnie też słuchajcie oczywiście w You've Got The Vibe co tydzień w Radio Aktywne. Ja się nazywam Maciej Bancerz, była ze mną Weronika Leszko.
1: WRK. Tak, to ja, Weronika.
0: Tak, a realizuje nas Weronika Pawlak i dzięki, do usłyszenia, zostawiamy was z niesamowitą niespodzianką. Życzę ci powodzenia w twojej produkcyjnej karierze WRK Mumbai.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz.

thanks to Pro. Thanks to

lepiej, nie mówmy nikomu o tym, jak szorujemy.

0: medals are what made Three Finger Joe.
1: Nowofalowe brzmienie osadzone w klimacie onirycznego horroru? Tak właśnie brzmi długogrający debiut o nazwie Monochrom, stworzony w pełni przez niezależnego artystę Dawida Welkusza. Chociaż album ten ukazał się już jakiś czas temu, to ostatnio jako Radioaktywne weszliśmy w posiadanie tego wydania w formie fizycznej i trzeba przyznać, że to właśnie z tego rodzaju medium brzmi on najlepiej. Artysta muzykę publikuje już od dobrych 2 lat, ale to właśnie w ostatnim roku mogliśmy zauważyć swoisty rozwój i zdefiniowanie się jego stylu. Płyta jest zdecydowanie jedną z tych autoterapeutycznych, gdzie autor emocjonalnie odsłania się przed słuchaczem i pozwala nam razem z nim zabłądzić w nawet najbardziej mroczne zakamarki swojej głowy. Tego słuchamy w tym tygodniu w Radioaktywnym. Cześć!

0: pozwolę sobie rozpocząć, zainaugurować naszą dzisiejszą dyskusję na temat płyty tygodnia Dawida Walkusza w sposób zbliżony do tego, co zrobiliśmy tydzień temu w trakcie dyskusji na temat płyty tygodnia, czyli przeczytajmy to, co artysta mówi o sobie samym w opisie profilu na Spotify'u. Dawid Walkusz to multiinstrumentalista i producent, który w swojej twórczości inspiruje się stanami hipnagogicznymi, tenebryzmem, klimatem starych horrorów i nostalgią. Jako artysta niezależny osobiście odpowiada za każdy etap procesu twórczego od kompozycji i nagrań, instrumentów po mix oraz autorską oprawę wizualną. To projekt, w którym dźwięk i obraz przenikają się, tworząc osobisty, ekspresyjny świat. No i kochani, co wy na ten temat sądzicie?
1: No, najbardziej oniryczne jest to, że gościu ma zaspany głos chyba, tak? I to nieco. No.
0: Znaczy, gdzie te horrory? Ja no, nie ma zastanawiam się, jakaś taka kwestia, która jest dla mnie fundamentalnie...
1: Znaczy, jest piosenka Slasher. Slasher.
0: No dobra, ma taki tytuł, ale czy tam jakkolwiek jest wyczuwalny klimat horrorów?
1: W sensie, może w tekście trochę, ale...
0: Ale czy to jest właśnie bardziej horror czy thriller? To w sumie nie jest jakieś szczególnie istotne, ale znaczy jest to istotne o tyle, że horror i thriller to są fundamentalnie różne gatunki, bowiem horror ma komponentem konstytutywnym dla horroru są zjawiska nadprzyrodzone, natomiast thriller, w thrillerze boimy się ludzi. No nie wiem, ja w ogóle tego nie czuję. Nie chcę być jakiś nadmiernie krytyczny wobec artysty, który dopiero tym albumem długogrającym debiutuje wydawniczo, natomiast mnie ten album no niestety nie kupuje i tak jak zeszłotygodniowy album był zdecydowanie autentyczny i osobisty, tak tutaj moim zdaniem jest spora doza grafomanii i jakiejś pozy.
1: Nie chcę być szczególnie krytyczny, ale...
0: No dobra, powiedziałem bardzo krytyczną opinię.
1: Tak, powiedziałeś, że jest grafomanem i pozerem. W sensie nie, że mi się nie zgadzał, ale...
0: No nie, no dobra, po prostu powiedziałem, że nie zrobię rzeczy A i zaraz po tym przeszedłem do robienia rzeczy A.
1: Tak,
0: no,
1: to jest taki właśnie... W sensie... No, jest kilka problemów z tym albumem. Znaczy, po pierwsze jakby w warstwie, no, sonicznej. Nazwijmy to tak.
0: Wokal jest strasznie irytująco
1: zmiksowany. No jest bardzo taka minimalistyczna muzyka, prawda? No słychać, że to jest taki one man project, one man show.
0: Dyplomatycznie można powiedzieć, że minimalistyczna, nie dyplomatycznie, czy płaska.
1: Tak. Tutaj słusznie koledzy narzekali, że mixing pozostawia trochę rzeczy do życzenia. Zwrotka jest nie... jest nieodpowiednio cicho względem refrenu.
2: Źle skompresowana może w taki sposób, przepraszam się. Tak bardziej mówiąc językiem realizacji. Proszę.
0: Tak, no to wygląda dokładnie tak jak materiał, który nagrałem w Świętochłowicach.
1: No troszeczkę, no ale...
2: jakby... Co to był za materiał?
0: Dowiesz się już za tydzień.
2: Okej.
1: Ale po prostu... Nie wiem, ja mam chyba większy problem z tym, że... to jest tak trochę jak się idzie na wystawę i jest taki... bardzo, bardzo wzniosły komentarz kuratorski.
0: Tak.
1: Że tutaj artystka odwołując się do kogoś tam i kogoś próbuje zmienić to i to, albo przekazać nam to i tamto. Nie chce mi się teraz wymyślać jakichś wzniosłych odniesień.
0: Tak, a jest to obraz przedstawiający rodzinę samotkami zamiast twarzy.
1: Tak, tak, tak. Bo jestem masz to. Transgresyjne doświadczenie. Tam kondycji ponowoczesnej wpisane w
0: Europy Środkowej.
1: Europejską kulturę widzenia, coś tam.
0: No to tak brzmi, no.
1: No to tak brzmi i jakby za... Czy coś za tym jest?
0: No może tak, ale jest to zdecydowany przerost...
1: Przerost formy nad treścią.
0: Nie lubię nadużywać tego sformułowania, ale w tym przypadku jest ono jak najbardziej adekwatne.
1: Bo mi się wydaje, że... Nie wiem, już nawet Michael Jackson Thriller jest bardziej horrorowy niż...
0: Zdecydowanie,
1: prawda? Powiem... Jakby Michael Jackson Thriller przynajmniej jest kampowy.
0: Tak. Nawet Madonna Ray of Light jest momentami bardziej horrorowy niż ten album.
1: No, nie mówiąc już nawet o tegorocznej Slater, która jest dużo ciekawszym albumem. No ale dobra, no. Slater jest akurat mocno uznana krytycznie. Ja myślę, że polski... polski niezal, artyści polskiego niezalu powinni sobie wstawiać poprzeczkę nieco wyżej. Powinni próbować, że tak powiem, jeżeli chcą coś nam powiedzieć, jeżeli mają coś nam do przekazania, co nie jest, powiedzmy, ich osobistym doświadczeniem, chcą nawiązać dialog z kulturą z innych dziedzin, z malarstwem, z filmem i tak dalej, to można zrobić to w sposób przemyślany, a nie w sposób, w którym taki najbardziej leniwie postmodernistyczny sposób, czyli po prostu wrzucanie pojęcia i udawanie, że samo jego wrzucenie
0: załatwia
1: sprawę. No, tak, takie mam poczucie.
0: To nie jest zrobione z jakimś, wyrażając się kolokwialnie, pomyślunkiem.
1: Nie jest.
0: A ty, Ignacy, co sądzisz na ten temat? Co sądzisz
2: na generalnie
0: temat
2: tego albumu? Przedmówcy zdążyli powiedzieć bardzo dużo opinii na temat tegoż utworu, tudzież albumu, aczkolwiek dałbym na pewno to, że nie widzę mimo wszystko tej nutki tego horroru. Bardziej ten utwór zaprezentowany chwilę temu kojarzył mi się w zasadzie, powiedzmy, z jakąś taką muzyką, nie wiem, alternatywną, jakąś taką muzyką bardziej, powiedzmy, może nie tyle killing, że tak się po angielsku wyrażę, mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli, ale bardziej z taką muzyką, powiedzmy, która gdzieś tam mogłaby być. Projekt pod względem wykonania mocno, moim zdaniem, podstawowy, nie był jakiś cudowny, także zgadzam się również z waszą opinią. Ponadto dodałbym też to, że nie wiem, czy ten opis, który sam artysta zaprezentował na swoim Spotify'u, jest stworzony przez artystę, czy inspirowany chatem GPT, bo brzmi troszeczkę, jakby miał być to opis, powiedzmy, pisany lekko przez sztuczną inteligencję, taką ogólnie.
0: Nie, ale myślę, że napisał to sam, bo zbyt mocno się nad sobą... No, nie, to już nie będą po prostu. Już, tak, już go zostawię w
2: dokładnie.
0: Spokoju.
2: Dokładnie, rozumiemy, co mamy na myśli. Także to uważam o tym albumie ogólnie.
0: Wtorkowa redakcja aktywacji generalnie nie spodobał jej się ten album. Gremialnie można stwierdzić, że nie będziemy chyba nawet silić się na jakieś oceny, bo no, po co się już znęcać nad tym artystą. Trzymamy kciuki w dalszej drodze wydawniczej i miejmy nadzieję, że kolejne projekty będą bardziej przemyślane i faktycznie szumne zapowiedzi zostaną w ich ramach spełnione. A już teraz będą mogli państwo usłyszeć utwór Letnie noce Syndromu Paryskiego.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: W sobotę w klubie Voodoo Club, gratka dla fanów metalu, odbędzie się tam 9. edycja Metal Commando Fest. Wystąpią tam różne zespoły prezentujące szerokie spektrum muzyki ekstremalnej. Christ Agony, black metalowe, Trauma, death metalowe, Virgin Snatch, prezentujące thrash metal, Genocide Cult, określane jako black metal i Wstręt, grający pomiędzy death i black metalem. Bilety kosztują w dniu koncertu 150 zł. W niedzielę gratka dla fanów muzyki eksperymentalnej. Jarobi wystąpi w klubie Niebo. Artystka znana z stworzenia zespołu Swans będzie można ją posłuchać właśnie w niedzielę. Drzwi o 19:00, bilety kosztują 129 zł. W tym samym czasie w Hydrozagadce wystąpi zespół Weather Day, grający muzykę emo.
2: Quarantine.

0: Minęła godzina 19, do tego zapraszamy na wiadomości. A w nich... Pożar tanur ogęś. Wyskoczył z trzeciego piętra i zginął. Poszukiwany pojawił się w urzędzie. A wiadomości przedstawi Ignacy Kozak.
1: W Warszawie doszło do nietypowego zdarzenia z udziałem dzikich zwierząt. Samica nurogęsi straciła życie podczas próby przeprowadzenia młodych z łazienek królewskich nad Wisłę. Została zaatakowana i pożarta przez dużego suma. Osierocone pisklęta trafiły do ptasiego azylu warszawskiego zoo. Jak podkreślają eksperci, sumy mogą osiągnąć nawet 2 metry długości i mają na tyle dużą paszczę, by połknąć ptaka tej wielkości. Młode nie poradziłyby sobie same, dlatego zostały uratowane przez osoby pomagające co roku w ich bezpiecznej wędrówce. W Warszawie podczas policyjnej interwencji na Żoliborzu zginął 68-letni mężczyzna, który wyskoczył z okna na trzecim piętrze. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Policja i Straż Miejska weszły do mieszkania siłowo. W środku znaleziono także ciało drugiej osoby w stanie rozkładu. Jej tożsamość i przyczyna śmierci nie są jeszcze znane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w lokalu mogli mieszkać dwaj bracia. Sąsiedzi zgłosili sprawę z powodu niepokojącego zapachu i braku kontaktu z jednym z nich. W mieszkaniu znaleziono również list. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. W Warszawie zatrzymano 36-letniego obywatela Uzbekistanu poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Do ujęcia doszło w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie mężczyzna zgłosił się w sprawach formalnych związanych z pobytem w Polsce. Podczas kontroli ustalono, że jest poszukiwany przez niemieckie służby w związku z podejrzeniem udziału w grupie przestępczej organizującej nielegalne migrację do Niemiec. Decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie został tymczasowo aresztowany na 7 dni. A wiadomości przygotował Bartosz Wawrzyniak.

0: No i tym klasycznym akcentem muzycznym, myślę, że wszystkim lub prawie wszystkim z was bardzo dobrze znanym utworem, czyli Goldie Inner City Life, zainaugurujemy dzisiejszą dyskusję na temat muzyki, która nieodłącznie kojarzy nam się ze słoneczną pogodą. Niekoniecznie zawężałbym to do stricte lata, co właśnie do takiego czasu mniej więcej od maja do drugiej połowy sierpnia, kiedy słońce grzeje najmocniej. Właśnie ten album bardzo mi się kojarzy z latem, z ciepłą pogodą. Koniecznie, konkretnie z latem spędzanym w mieście, z latem spędzanym u siebie w Katowicach, czy też w Warszawie. Jest to album niewątpliwie bardzo miejski, bardzo londyński. I też fenomenalny, absolutny klasyk muzyki, no właśnie, jungle, jeszcze nie drum and bass, jungle. Co sądzisz o tej nutce?
1: Ja lubię, znaczy lubię jungle.
0: A lubisz Goldiego?
1: Mało słuchałem Goldiego.
0: Okej.
1: Okay. Mało, ja... Czy ja słuchałem dużo? Ja słuchałem jakiegoś dziwnego jungle'u. Ja słuchałem takiego albumu, który się nazywa Tribute to Haile Selassie.
0: A to też klasyczek.
1: Bardzo dobry album, że tak powiem. Troszeczkę inny klimacik niż tutaj, ale bardzo ładny. Nie. Też akurat w sumie jakby widzę to, dlaczego to tak ci się kojarzy z letnią muzyką.
0: A to równie dobrze w sumie mógłby być album słuchany taką deszczową jesienią.
1: Właśnie trochę tak, bo on mi się bardziej kojarzy może z wieczorem albo z nocą.
0: A to myślę, że bardziej w tę stronę bym już traktował Buriala, który już jest...
1: No Burial serio, już jest zupełnie, mroczny, zupełnie
0: mroczny, nocny i deszczowy.
1: Tylko, że tutaj jest jakby taka, nie wiem... O, to jest klasyczek dopiero.
0: No to sobie posłuchajmy przez chwilę i za chwilę wrócimy do dyskusji.
2: Stomach touching my back, man. Don't make no sense, man.

0: Tak, już zdążyłem poza anteną wspomnieć moim współredaktorom, że to jest chyba mixtape, z którym mam możliwe, że najmocniejsze wspomnienia w moim życiu. Jak się pierwszy raz w życiu tak na poważnie zakochiwałem, to po powrocie z grilla u mojego serdecznego przyjaciela położyłem się na łóżku jakiejś pierwszej nocy i przesłuchałem cały ten mixtape, który trwa mniej więcej 3 godziny od deski do deski z takimi wielkimi słuchawkami. Utwór, którego państwo teraz słuchają, to oczywiście DJ Screw i The Game Goes On z kompilacji wydanej pośmiertnie ku jego czci, zatytułowanej The Legend. Ernest, widzę, że bardzo chcesz coś powiedzieć na temat DJ Screw.
1: Ja mam trochę podobne wspomnienia, może trochę inne. Ja pamiętam, jak właśnie wracałem od dziewczyny w liceum autobusem nocnym i to był taki nocny, który przejeżdżał przez wszystkie przedmieścia Gdańska, właśnie tak zwany Gdańsk Południe. I słuchałem wtedy DJ Screw Sail in the South. I miałem, to było właśnie takie bardzo, bardzo mocne skojarzenie z tą piosenką. Tak mi się teraz kojarzy właśnie jazdą nocnym autobusem, w sumie DJ Screw.
0: No czyli oboje mamy wspomnienia związane generalnie z nocną porą, z jego utworami. No, faktycznie chyba słuchałem najwięcej DJ Screw w nocy generalnie, z jakiegoś powodu. No, jak mi było smutno, ale też jak mi było wesoło.
1: No bo to jest taka oniryczna, to jest prawdziwie oniryczna.
0: To jest muzyka, która wzmacnia optymistyczny nastrój, wzmacnia pozytywne emocje i jednocześnie koi negatywne.
1: No właśnie, no to jest taka dość smutna piosenka w sumie.
0: Tak.
1: To jest
0: piosenka o tym, że się nigdy nie wydostaniesz z getto.
1: Tak.
0: Możesz tylko poprawiać swój byt, ale generalnie poza pewien okrąg nigdy nie wyjdziesz.
1: Tak, ma takie, powiedzmy, bardziej hedonistyczne też piosenki.
0: Tak,
1: ta jest akurat dosyć smutna.
0: Ta jest smutna i bardzo, bardzo nostalgiczna, ale pamiętam, że jak pierwszy raz ją usłyszałem, to właśnie miałem ciarki na całym ciele, bo ona też się dość mocno wybija, bo pierwsza część tego mixtape'u jest taka dosyć jednolita, jednostajna, trochę nudnawa momentami, a od tego momentu właśnie zaczyna się taka część, która jest jakoś, nie wiem, najbardziej emocjonująca, moim zdaniem. Ty znasz DJ Screw?
2: Kojarzę, generalnie tak. No oczywiście, jako osoba, która interesuje się gdzieś tam szeroko pojętą muzyką, obiło mi się jego uszy. Nie będę mówić, że go znam doskonale, ze względu na to, że byłoby to kłamstwo, ale obiło mi się jego pseudonim o uszy i tak może moje odczucie na temat tego utworu będzie nieco inne niż wasze, bo faktycznie też mi się kojarzy jakąś tam z nocną porą, ale bardziej nie komunikacją miejską, a nocną porą wracania samochodem przez autostradę, na przykład takiej, wiesz, spokojnej podróży, luźnej, albo po prostu jechania przez miasto przy zachodzie słońca.
0: No tak, no bo to jest Yankees jednak z Teksasu, tam mają 20-pasmowe autostrady.
1: Jakbym miał samochód, to może też bym się tak kojarzył.
0: No tak, jakbym miał samochód, to pewnie bym słuchał DJ Screw w nocy samochodem, ale niestety.
2: No właśnie.
0: Nie było mi dane zaznać takiego luksusu. A ty Bartek, znasz DJ Screw, kojarzysz? Co sądzisz o tym utworze?
3: Nie kojarzę i to jest dla mnie taka edukacyjna rozmowa. Bardzo miło mi się was słucha na ten temat.
0: Dołączył do nas w chwilę po napisanych przez niego fantastycznych wiadomościach Bartosz Wawrzyniak, więc witamy go na antenie.
3: Witam, dzień dobry, ale się nie wypowiem, nie dołożę tutaj tego klocuszka przysłowiowego dyskusji.
0: Okej, dobra.

0: again. Ting I've been linking won't link me again. Head's all empty and full of the shame. Thoughts I'm thinking go down the drain. And I feel just like a roach on his back. And there's no way for me to get up. She will get you like a case of anthrax. And that's something that I don't wanna catch. Try to control where I go in my mind. Nothing in here got plenty of time. Only yesterday I said to myself, the things I'm doing ain't good for my health. And I feel just like a roach on his back. And there's no way for me to get up. Shit will get you like a case of anthrax. And that's something that I don't wanna catch. Shit will get you like a case of anthrax. And that's something that I don't wanna catch. Yeah.
1: No więc to jest mój wybór. Jest to Dean Blunt. Boże, ciągle zapominam, jak się nazywa ten album. W każdym razie piosenka nazywa się A_X. Jest to oczywiście nawiązanie czy zapożyczenie Deana Blunta, ponieważ cały tekst to bardzo w niewielkim stopniu przerobiony tekst piosenki Gang of Four, Love Like Anthrax. I jest to jedna z moich ulubionych w ogóle piosenek Deana Blunta i bardzo mi się kojarzy z latem, z takim bardzo konkretnym uczuciem, kiedy człowiek się budzi, jest późno, jest powiedzmy 12, jest taki żar i nie wiem, jesteś na kacu, albo jesteś po imprezie, albo cokolwiek, po prostu coś ci nie wyszło, masz jakiś taki gorszy nastrój i właśnie w tym momencie jakby jak czujesz się jak taki właśnie robak sprażony słońcem, ten taki pętla po prostu gitarowa z Genesis tutaj wrzucona przez Deana Blunta jakoś według mnie genialnie oddaje ten ustrój, taki bardzo bezpośrednio kojarzący mi się właśnie z latem.
2: Ja też bardzo lubię Deana Blunta, ale nie wiem, czy on powiedział, że mi się on jakoś szczególnie kojarzy z letnią porą. Ja bym chyba właśnie powiedział, że więcej Deana Blunta słucham jesienią, właśnie po moich urodzinach, jak jest taka mniej więcej połowa września i zaczyna być zimno. To jest taki okres mojego szczytowego słuchania Deana Blunta w ciągu roku, kiedy już się pojawia jakaś taka nostalgia za przeżytym latem.
1: Dobra, jeszcze posłuchajmy tego, to jest pan Gierek.

0: O Boże, teraz wchodzę. To jest... Trochę kuchni się dostało. To jest piosenka zespołu Digitalism, który nazywa się Pogo. Teraz te takie elektroklaszowe brzmienia są popularne, robią się całkiem popularne. Tutaj mamy taki, powiedzmy, oryginalny elektroklasz z 2007 roku. Mi się ta piosenka, no właśnie w lato, myślę, że dość takie, bym powiedział, naturalne jest to, że szukamy takiej energetycznej muzyki. Chociaż czasami lato się kojarzy z taką labą, z takim po prostu relaksikiem totalnym, ale właśnie w taki letni wieczór to takie elektroklaszowe brzmienia jeszcze w takim bardzo optymistycznym sosie, takim indie-tronicznym i do tego jeszcze to, że ta piosenka była w soundtracku do FIFA, to jakby to dopełnia...
1: To prawda, ona była w soundtracku do FIFA jakieś 2012?
0: Tak, coś takiego. I właśnie to dopełnia cały obraz tego, że ta piosenka mi się mocno kojarzy.
1: Jakoś zupełnie zapomniałem o tym komponencie FIFA. Ja. A teraz jak to powiedziałeś, to po prostu też uruchomiłeś pewną część wspomnień. Tak. Chociaż ja muszę przyznać, że aż tak dużo FIFA nie grałem. Grałem w NHL przynajmniej.
0: A, no w NHL?
1: W NHL, tak.
0: To szalony akurat wybór. A mi się jeszcze kojarzy właśnie w ogóle takie indie brzmienie typu The Falls albo Tudor Cinema Club. Ostatnio słucham Tudor Cinema Club, pierwszą płytę. I to jest właśnie taki, no trochę soundtrack z FIFA Core, ale dużo przyjemności mi daje ta muzyka, szczególnie w taką pogodę.
1: Ignacy, chcesz jeszcze skomentować jakąś tą muzykę, którą
2: tak, generalnie słuchać? Tak, troszkę się tutaj zamuliłem lekko, że tak się wyrażę, ale już wróciłem na poprawne tory. No, jeśli chodzi o ten utwór, myślę, że na pewno kojarzę on mi się ze słońcem, w ogóle z pogodą raczej słoneczną. Niekoniecznie samolot, ale bardziej kojarzy mi się z takim, powiedzmy, energetycznym dniem, że wychodzimy gdzieś na cały dzień na dwór, spędzamy czas na dworze, idziemy robić wszelakie ciekawe aktywności. Niekoniecznie imprezowanie, tudzież po prostu ciekawe aktywności, które gdzieś tam można wykonywać w trakcie lata, których przed nie mieliśmy czasu w ciągu całego roku kalendarzowego. Myślę, że na pewno dodaje takiej sprawej energii. Kojarzy mi się taką mocno, powiedzmy, może nie tyle do końca grunge'ową, ale taką mocno, wiadomo, że perkusja jest w takim stylu rockowym, bym powiedział też alternatywnym, punkowym lekko, ale wciąż kojarzy mi się z takim mocnym brzmieniem, które ma pobudzić nas do działania i do wczesnego poranku, powiedzmy, do wstawania wcześnie rano i naładowania się tą wspaniałą, słoneczną energią. Tak bym to
1: dzięki wielkie za ten komentarz. Zaraz będziemy mieli okazję usłyszeć klasyka zaproponowanego właśnie przez Ignacego.

0: Another Day in Paradise od Phila Collinsa. Klasyczek, myślę, wielu osobom znany, myślę, utwór nie trzeba tłumaczyć ani mówić, kim Phil Collins jest, no bo jest światowym znanym artystą, no, może dzisiaj już niekoniecznie, ale kiedyś bardziej. I utwór kojarzy mi się ten z letnią porą, ze względu chociażby na to, że jest on utworem, który daje po prostu takie poczucie nostalgii wakacyjnej. Powiedzmy, zachód słońca, jesteście, wyobraźmy sobie sytuację, siedzimy sobie nad zatoką, nad jeziorkiem, przy zachodzie słońca ze swoją drugą połówką, albo powiedzmy z osobą, z którą jesteśmy już związani przez kilka lat, nie wiem, 8-9 lat, albo jakieś małżeństwo, taki właśnie jakiś styl mi się kojarzy, i siedzimy nad ciekawym klifem przy zachodzie słońca, słuchając tego utworu właśnie i zachwycając się tą wspaniałą chwilą, w jakiej się obecnie znajdujemy. Myślę, że na pewno jest to, co bym mógł powiedzieć. Sam podkład, początkowy sample, który też wprowadza nas w takie poczucie lekkiej nostalgii, jakby nie mówić, poczucie takiego wakacyjnego, powiedzmy, klimatu, gdzie spędzam, tak jak już właśnie wcześniej powiedziałem chwilę temu, że jest to też na pewno ciekawego i to bym mógł.
1: Dzięki wielkie. To jest niewątpliwie letni utwór. A teraz będziemy już lecieli z propozycją od Bartka, więc zapraszamy.
2: To
3: for just one day.

0: i to był Kate Rainsford for Just One Day. Piosenka jest o, być może właśnie o łamaniu różnych reguł, wolności, antymaterializmu, własnej kontroli. Kojarzy mi się ona właśnie z latem, ponieważ być może to taki przekaz podprogowy był, że akurat w tym czasie odtwarzany był klip. W tym takim słonecznym vibe, że tak powiem. Wszystko dzieje się na rzece. Dobra, miałem tylko parę sekund na...
1: Nie, spokojnie.
0: Próbuję się zmieścić z moją treścią, co mam tutaj w dopisu tego klipu. No tak. Chyba też samo to, że premiera wystartowała jakoś właśnie w maju, czerwcu, to mi się to też bardzo skojarzyło z datem i bardzo dobrze właśnie wspominam ten czas.
1: Super, dzięki wielkie. I lecimy już chyba z przedostatnią nutką, więc zapraszamy.

To jest kolejny utwór, a w zasadzie powiedziałbym, że nawet bardziej niż utwór, to cały mixtape, który mi się kojarzy ze słoneczną pogodą, tylko że już bardziej niż ze spędzaniem czasu w komunikacji miejskiej, czy też na rowerze, czy leżeniem na łóżku, ten utwór i ta składanka kojarzy mi się z jazdą pociągiem. Być może dlatego, że był to jeden z niewielu albumów, które miałem zapisane na Tidalu do odsłuchu offline. Natomiast no, mimo wszystko stał to się dla mnie jakiś klasyk jazdy pociągiem w letnich temperaturach. Jest to oczywiście składanka Mono No Aware wielu różnych artystów, ale akurat teraz słuchają Państwo utworu no absolutnie fenomenalnej Malibu, utwór zatytułowany jest Held, ale w zasadzie na tym mixtape jest cała plejada gwiazd muzyki eksperymentalnej, żeby użyć tego szumnego słowa, muzyki elektronicznej. Wielu artystów, którzy osiągnęli szczyt swoich możliwości medialnych i swojej sławy dopiero parę lat po wydaniu tego mixtape'u, więc jest to niejako pewien kamień milowy, pewien początek. I to będzie chyba przedostatni utwór, który Państwo usłyszą. Zostawię Państwa z mocnym uderzeniem, którego prawdopodobnie też nie będziecie w stanie usłuchać w całości, bowiem musimy pędzić z kolejnymi elementami dzisiejszej aktywacji. Albo tak, dobrze. Chrome Star 1030 to jest majówka.

0: Kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 5 maja 2026 roku. Imieniny obchodzą Irena, Waldemar, Gotthard oraz Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Pius, Penelopa i Iryda. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia.

0: symbolem walki politycznej. Tego dnia w roku 2000 w Wielkiej Brytanii ukazał się album Standing on the Shoulder of Giants zespołu Oasis, który zadebiutował na szczycie list sprzedaży i umocnił pozycję grupy na scenie muzycznej przełomu wieków. A kartkę z kalendarza przygotował Maciej Dyba.
1: Robert Kubica będzie liderem Mistrzostw Świata. Robert, brawo, bravissimo, bravissimo. That's an historical win, Robert. You are leading the championship now.
2: Weekend w Miami przyniósł fanom Formuły 1 długo oczekiwaną radość z oglądania rywalizacji na najwyższym poziomie. Głównym bohaterem okazał się młody Kimi Antonelli, który pomimo słabego startu, dzięki świetnej strategii i opanowaniu, wygrał wyścig, umacniając swoją pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Włoch nie tylko skutecznie obronił się przed atakami Lando Norrisa z McLarena, ale także zaczął wyraźnie dominować nad swoim zespołowym kolegą z Mercedesa, George'em Russellem, który w Miami zmagał się z niską przyczepnością toru. Niedzielna rywalizacja nie obyła się bez kontrowersji i decyzji sędziowskich, które znacząco zmieniły końcową klasyfikację. Charles Leclerc otrzymał dotkliwą karę 20 sekund za ścinanie zakrętów na ostatnim okrążeniu, co zepchnęło go na 8 miejsce. Z kolei Max Verstappen, mimo otrzymania 5-sekundowej kary za przekroczenie linii przy wyjeździe z alei serwisowej oraz rzadkiego błędu tuż po starcie, zdołał utrzymać swoje miejsce w stawce. Red Bull pokazał imponujący wzrost formy dzięki nowym poprawkom, co przełożyło się na 5. miejsce Verstappena. W Miami powody do świętowania miała ekipa Alpine oraz Franco Colapinto, który pokaże dla Leclerca awansował na 7. lokatę, notując swój najlepszy wynik w karierze. Argentyńczyk, który w klasyfikacji generalnej wyprzedza już Isaaca Hadjara z Red Bulla, stał się jednym z największych zaskoczeń weekendu, udowadniając, że Alpine jest w realnej walce o punkty.

sensacyjny wynik na otwarcie tegorocznego cyklu Speedway Grand Prix. W sobotę 2 maja w niemieckim Landshut odbył się turniej inaugurujący rywalizację o tytuł indywidualnego mistrza świata. Na wątpliwej jakości nawierzchni przez całą rundę zasadniczą dominował Dan Bewley, który aż do finału był bezbłędny. Jednak w samym finale Dan do spółki z Bartoszem Zmarzlikiem został pokonany przez debiutanta w cyklu, Kacpra Worynę. Lubiany Hannes, synek ze Śląska, stał się tym samym 11. Polakiem, który zwyciężył w rundzie Grand Prix. Widowiskowe ekstraligowe mecze w majówkową niedzielę. Trzeciomajowe mecze dorównały swoim poziomem weekendowej pogodzie. Na otwarcie niedzieli mogliśmy obejrzeć derbowe starcie Apatora Toruń z GKM-em Grudziądz. Drużyna gości bardzo twardo rywalizowała o pełną pulę, mecz jednak zakończył się po biegach nominowanych wynikiem 48-42. Dla kibiców postronnych jednak było to przede wszystkim bardzo atrakcyjne widowisko, podczas którego mogliśmy obejrzeć aż 31 mijanek na dystansie. Wynik ten został jednak pobity przez Spartę Wrocław i Unię Leszno w ligowym klasyku na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Tam akcji na dystansie było aż 37. Sam mecz zakończył się wynikiem 50-40. Właśnie taki żużel chcemy oglądać. Pokaz siły Polonii Bydgoszcz. Bydgoszczanie w wyjazdowym meczu z, jak wydawało się przed sezonem, jednym z głównych rywali o awans do PGE Ekstraligi, Ostrowiem Ostrów Wielkopolski, zwyciężyli w stosunku 39-51. Byli mistrzowie świata w składzie Ostrowa po raz kolejny nie dojechali na mecz. Tajło Finden przywiózł jedynie 5 punktów w 5 startach. Natomiast Chris Holder, 1 punkt w 3 startach, po których był już zastępowany. Po stronie gości prawie wszyscy zawodnicy punktowali na wysokim poziomie, na czele z Szymonem Woźniakiem i odrodzonym Wiktorem Przyjemskim. Po 4 kolejkach bydgoszczanie mogą pochwalić się kompletem meczowych punktów i prą po awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. A już w najbliższej kolejce PGE Ekstraligi spotkanie na szczycie. Motor Lublin podejmie na swoim torze Spartę Wrocław

w niedzielę o godzinie 19.30. Poza tym w piątek będziemy mogli obejrzeć bardzo interesujące spotkania Abatora Toruń z Falubazem Zielona Góra oraz GKM-u Grudziądz z Unią Leszno. Natomiast na trzecim poziomie rozgrywkowym w Krajowej Lidze Żużlowej odbędzie się mecz pomiędzy drużynami zagranicznymi, czyli Lokomotivem Daugavpils i TransMF Landshut Devils. Speedway Kraków podejmie Wybrzeże Gdańsk, a Start Gniezno Śląsk Świętochłowice. Serdecznie zapraszamy.

A w dzisiejszej nowości muzycznej będą Państwo mieli okazję usłyszeć utwór z najnowszego albumu zespołu Portrayal of Guilt, którego to koncert moim subiektywnym zdaniem był jednym z absolutnie najlepszych koncertów zeszłorocznego OFA. Jest to niewątpliwie jeden z najciekawszych projektów, jeśli chodzi o muzykę ekstremalną, jej bardziej eksperymentalne oblicze, bowiem na każdym kolejnym albumie zespół ten zaskakuje i dostarcza mnóstwo świeżych, fascynujących wrażeń. Więc teraz, już teraz dla Państwa utwór z ich albumu wydanego tydzień temu, zatytułowanego Beginning of the End. Utwór jest zatytułowany Death from Above.

Rzeka piszczy, księżyc płacze, drzewa płoną, dekoracyjne, umowne. W tle rząd świateł, ciepłe kuchnie, dzwonią złote sztućce. Wojtek, czemu to wszystko takie smutne? Dlaczego to takie mroczne? W środku kadru wędrowiec, który przybył spoza kadru i wyraźnie zmierza poza kadr. Dzwonią jego złote spodnie. Wojtek, czemu to wszystko takie smutne? Dlaczego to takie mroczne? Napisy idą w dół, po niebie, po domach i parkingu w dół. Miasto zastygło. Dobra, to wszystko, koniec. Wojtek, czemu to wszystko takie smutne? Dlaczego to takie mroczne?

0: wszystko takie smutne. Dlaczego to takie mroczne? Wojtek.
1: Kawałek jest stary, ale chodzi o co innego.
2: O co?
1: Posłuchaj tego.

0: Utwór, który mieli Państwo usłyszeć jeszcze przed intrem do naszego oczywiście wtorkowego wejścia stałego, czyli Posłuchaj Tego, był zatytułowany Gerda Wojtek. I to właśnie najnowszy album duetu Gerda był dla mnie pretekstem do przygotowania dzisiejszego wejścia stałego. Będzie to wejście stałe poświęcone twórczości muzycznej jednego z artystów, który w zasadzie w dużym stopniu odpowiada za to, jak kształtowało się moje widzenie sztuki konceptualnej w wieku młodzieńczym. Nie jestem, nie wstydzę się i jestem gotów powiedzieć, że jest to artysta, na którym się w jakimś stopniu licealnie wychowałem, a tym artystą jest oczywiście Wojciech Bąkowski. Jeśli chodzi o duet Gerda, jest to duet współtworzony z Jankiem Piaseckim, czyli jego dużo młodszym producentem, który mam wrażenie, że produkcyjnie jest w stanie wykrzesać to, czego Wojtek po prostu nie potrafi zrobić, bowiem nie mam żadnego wykształcenia muzycznego, natomiast te kompozycje Gerdy są bardzo pełne, soczyste i miłe dla ucha. Też całkiem fascynujące, przy czym bardziej lekkostrawne niż projekty solowe Wojciecha Bąkowskiego. Jeśli chodzi o poziom trudności odsłuchu, myślę, że bliżej im do twórczości Wojciecha Bąkowskiego z okresu zespołu Nivea, który to album Nivea 1 też jest chyba najbardziej szeroko rozpowszechnionym, najbardziej szeroko znanym albumem współtworzonym przez Wojtka Bąkowskiego. Arneście, co ty sądzisz o zespole Nivea?
1: No lubię zespół Nivea. Znaczy ja mam pewien problem z Wojciechem Bąkowskim. Znaczy, to nie jest jakiś taki problem, który obiektywnie powinien mnie zniechęcać do słuchania jego muzyki, albo czy ja uważam, że jego muzyka jest słaba, czy tak dalej. Moja mama jest wielką fanką Wojciecha Bąkowskiego.
0: Masz fajną mamę, cool mamę.
1: Tak, tak. I wydaje mi się, że ona pokazała mi Wojciecha Bąkowskiego, czy mogłem usłyszeć Wojciecha Bąkowskiego w jakimś momencie, w którym ja byłem trochę za młody, żeby rozumieć, o co chodzi z tą muzyką.
0: Tak, to faktycznie z Wojciechem Bąkowskim jest tak, że jak masz 15-16 lat, to on musi ci się wyświetlić na stronie głównej YouTube'a i musisz sam wsiąknąć w króliczą norę i inaczej to chyba nie ma sensu.
1: Nie, bo wiesz co, mogłem mieć jakieś 10 albo 11,
0: no
1: tak
0: to,
1: szczerze
0: to faktycznie
1: mówiąc,
0: trochę za wcześnie.
1: I wydaje mi się, że jakoś nigdy nie miałem potem takiego czegoś, że muszę posłuchać Wojciecha Bąkowskiego, to jest taki konceptualny artysta, to jest taki artysta, który jest taki ważny dla sceny polskiej, tylko ciągle miałem tą percepcję. No to jest taki gościu, którego lubi moja mama bardzo słuchać i spoko mamo. Ja wiem, to jest super.
0: To może tak przedstawiając jeszcze pokrótce sylwetkę Wojciecha Bąkowskiego, bo pomimo tego, że jest to postać znana dosyć szeroko, nie wszyscy Państwo muszą być z jego osobą zaznajomieni. Jest to artysta w zasadzie przede wszystkim wizualny, artysta konceptualny, który przez lwią część swojego życia tworzył filmy, rysunki węglem, różnego rodzaju grafiki, generalnie jakiś taki fundament idei stojących za jego twórczością to fascynacja tak zwanym penerstwem, czyli proletariacką, niską, miejską warstwą, szczególnie akurat w przypadku tego określenia, jakim jest penerstwo, charakterystyczna dla Poznania i Wielkopolski, w czym artysta niewątpliwie zdradza swoje podobieństwo do Mirona Białoszewskiego i również fascynację twórczością Mirona Białoszewskiego, do czego przyznaje się dosyć otwarcie. Natomiast pobrzmiewa tam też jakaś taka metafizyka codzienności zakorzeniona w jakimś takim post-heideggerowskim myśleniu o świecie.
1: Pierdziele, to zapoznałeś słuchaczy.
0: W 2010 otrzymał paszport polityki, w zasadzie dosyć późno. Otrzymał paszport polityki za sztukę będącą oryginalnym połączeniem brutalności i liryzmu, za nadanie nowego, ciekawego sensu pojęciu artysta multimedialny. Natomiast również istotną częścią jego twórczości od samego początku była twórczość muzyczna. Jego pierwszym projektem muzycznym był projekt solowy Chiquita. Co ciekawe, jeden z utworów wydanych pod tym szyldem, czyli szyldem Chiquita, znalazł się na albumie producenckim Młodzika, który to Młodzik jest odpowiedzialny za wyprodukowanie pierwszych dwóch i w zasadzie no, najważniejszych i najlepszych albumów Like Iguana, czyli Bibzi Bibzi i Milchman Scream Da Stree. Jest tam jeden utwór, w którym rapuje Wojciech Bąkowski, bo w zasadzie ta twórczość Chiquita to jest właśnie jakaś wariacja na temat rapu. Jest ona najbardziej rapowa. I co ciekawe, czego dowiedziałem się po latach, też w bezpośrednich rozmowach z artystą, jego flow na Chiquicie jest bardzo mocno inspirowany flow Tedego z okresu pierwszych dwóch, trzech albumów Tedego, w zasadzie najbardziej z okresu albumu 3H Highs Highs Highs. Co też na tych utworach bardzo mocno słychać. Później tworzył w duecie, tercecie z grupą Kot. Natomiast najwięcej albumów wydał solowo, po prostu jako Wojciech Bąkowski. Teraz chyba, jeszcze oczywiście nie wspomniałem o Niwei, o której wspomniałem wcześniej. I może, żeby nie pozostać gołosłownym, to teraz po prostu Państwu wypuszczę jeden z moich ulubionych utworów z albumu Nivea, czyli Wielkie WSB Srebrne.
2: WSB Srebrne, dymi góra dół.

0: Cię boisz, dotykać boisk paluchem w biura miasta, gdzie się załatwia każdy. Zduś, zobacz jak śmierdzi. Dziady, hurtownie podnieś, zobacz to. Gryzą duszą swetry, no. Idę jeden krok, jeden rok, gruby, i jeszcze kumpli karmię. Mam takie kule tłuste. Dzieci, matka, Wojtek, niosę, puszczam kupę, biegają. Chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie.
1: No niestety za bardzo się rozgadałem, tak Ernest się ze mnie śmiał poza anteną, że oczywiście musiałem wspomnieć o post-heideggerowskiej metafizyce codzienności. No już był to testowany wielokrotnie żart, ale Białasie, nie możesz kryć tego, kim jesteś, a ja jestem akurat studentem MISK-u i czasami to po prostu musi wybić na wierzch jak takie po prostu pieniste szambo, więc cóż.
2: Nie wiem, jest taki nie wiem, czy... To już jest takie freudowskie przejęzyczenie, czy to taki joker?
1: Nie, to już jest po prostu takie longage, tak wiesz.
2: Taki joker po prostu.
1: Tak, no że trzeba...
2: Two-face, tak.
1: Trzeba po prostu czasami rzucić coś tego typu. Natomiast przez to, że się tak bardzo rozgadałem, nie będę miał możliwości przedstawić Państwu szerzej sylwetki twórczej Wojciecha Bąkowskiego. Zostawię Państwu na koniec utwór z jego solowego albumu. Prawdopodobnie i tak nie doleci on do końca. Z albumu Telegas, utwór zatytułowany Ruchome Skody. Natomiast dzisiejsza wtorkowa aktywacja dobiega już końca. Mam nadzieję, że są Państwo zarażeni słoneczną energią po tym, jakie zaprezentowaliśmy Państwu wspaniałe letniaczki w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy. I mam nadzieję, że nie odstręczyłem Państwa za bardzo od twórczości Wojciecha Bąkowskiego i że jeszcze będziecie Państwo chcieli po nią samodzielnie sięgnąć i ją zgłębić, bo warto. Natomiast będziemy się już powoli żegnać. Dzisiaj mówił dla Państwa Ernest Rojek.
3: Cześć.
1: Bartosz Warzyniak.
4: Pozdrawiam.
1: Ignacy Kozak.
5: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Realizował nas Patryk i Maciek Dyba, a ja to oczywiście Mikołaj Mroczka. I dziękuję Państwu za dzisiaj. Do usłyszenia. Ruchome schody.

metal. Polipropylen. Krop. HM. Leroy Merlin. Szkło. Stal.

0: this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynamy audycję Postscriptum Radioaktywnym. Już 2 minuty po godzinie 21. Dziś bardzo, bardzo punktualnie zaczynamy. Miejmy nadzieję, że dokładnie o 22 skończymy. Dzisiaj audycja pierwsza majowa i trochę w takim dusznym klimacie, bo dzisiaj jak szedłem do pracy, to powiem szczerze, że było mi bardzo, bardzo duszno. Jakoś tak gorąco rano się zrobiło i nieprzyjemnie. I w takim dusznym klimacie zostałem prawie, że do wieczora. Pomimo tego, że się siedzi w klimie, no to jednak jak się wyjdzie trochę na zewnątrz, to tą ciężką atmosferę można było wyczuć, więc dzisiaj będzie sporo postrockowej muzyki, takiej raczej gęstszej, bardziej gitarowej, wpadającej momentami w progresywny rock i metal. Także dzisiaj będą Niemcy, nowa płyta. Teraz akurat szykuje się w maju takie wzmożenie, już parę premier było, tak ostatnimi czasy, przez ostatnie parę tygodni, no i na parę jeszcze czekam, się zapowiadają właśnie w ciągu najbliższych kilku tygodni, więc wydaje mi się, że przez te parę najbliższych wydań to będziemy sobie z nowymi albumami sporo czasu spędzać. A jeżeli chodzi o szczegóły, to oczywiście na fanpage audycji Postscriptum za moment pojawi się zapowiedź i tam będzie można sobie poczytać na temat szczegółów dzisiejszego wydania, jeżeli chodzi o zawartość muzyczną. Więc kilka starych znajomych do nas na pewno wróci. No i parę, no właściwie to jeden zespół, który chyba debiutuje, a cała reszta to bywała już nieraz. Czasem często, czasem rzadziej, czasem dawno, czasem bliżej. Także taki jest plan do 22. Zaczniemy sobie od Niemiec. Collapse Under the Empire. No, stały bywalec od lat już nastu w audycji. Ostatnio może trochę rzadziej, ale też dlatego, że mniej albumów panowie wydają. Dzisiaj utwór Apocalypse. Tak na dobry początek. Absolutnie w apokaliptycznym tonie dzisiaj audycja nie będzie utrzymana. Ale utwór swoim prowadzeniem, swoją dynamiką jest po prostu bardzo, bardzo dobry na otwarcie.

za nami otwierający audycję utwór Collapse Under the Empire, zatytułowany Apocalypse. No i akurat ten niemiecki duet Hamburga ma na koncie bardzo, bardzo dużo muzyki. W ostatnim czasie, tak jak powiedziałem, trochę mniej, bo Recurring, z którego pochodzi właśnie Apocalypse, to jest 2023, a wcześniej, w przeszłości, te przerwy, które mieli, to były generalnie nie dłuższe niż 3 lata. No i Taraf chciał, że akurat te 3 lata w 26 roku mija, więc miejmy nadzieję, że coś nowego od duetu z Hamburga, czyli Martin Green i Chris Birda, w tym roku się ukaże. Mam taką skromną nadzieję, bo akurat to instrumentalne, stricte studyjne granie, bo instrumentarium jest bardzo bogate i odtworzenie tego na żywo byłoby w 2 osoby co najmniej trudne. Ma w sobie dużo energii, ma swój oryginalny styl, też trochę zahaczający momentami o wykorzystanie elektroniki, jest przestrzennie, jest po prostu dynamicznie i żywiołowo. No i jest ciekawie. Już od prawie 20 lat, bo 18 lat zespół w tym roku kończy, więc wchodzi w dojrzały wiek, można powiedzieć, w dorosłość. I to jest taka, Apocalypse to trochę taka rozgrzewka przed daniem głównym, bo dzisiaj Long Distance Calling i nowy album Niemców, czyli The Phantom Void, dzisiaj wjedzie. 3 utwory przyniosłem, tak 20 minut muzyki powiedziałbym standardowo. Najlepsze zostawiłem. Wydaje mi się, że jak będzie jakieś podsumowanie roku, to mój ulubiony utwór z tego albumu zagości w podsumowaniu, no, ale o tym będzie okazja, żeby powiedzieć, o tym, żeby opowiedzieć, to będzie jeszcze kilka chwil, co znajduje się do The Phantom Void. Na początek numer 2, bo pierwszy to trochę takie interludium, trochę z, powiedziałbym, poezją śpiewaną, ale taką recytacją, więc od numeru 2 na albumie sobie zaczniemy. The Spiral się utwór nazywa.

za nami The Spiral i Long Distance Calling, nowy album tej niemieckiej ekipy, świeżutki, z 2026 oczywiście roku, 4 lata po Eraserze, w tym samym labelu wydany, czyli Ear Music. No i jak tak liczymy sobie od Satellite Bay z 2007, to już to jest 9 album studyjny w karierze kwartetu z Münster, który tak wyspecjalizował się w muzyce na pograniczu rocka progresywnego, metalu i post-rocka. Generalnie awangardowe brzmienie, też w miarę dynamiczne, żywiołowe, w przypadku tego albumu wyłącznie instrumentalne, więc nie ma tutaj gościnnych występów wokalnych, jak to bywało na poprzednich albumach, a między innymi na niektórych z nich to Vincent Kevana z Anathema czy Jonas Ranksy z Katatonii się udzielali. Teraz tylko i wyłącznie instrumentalne, mocne, takie duszne, czasami siermiężne granie. No poza tym jednym utworem, o którym wspomniałem, gdzie jest trochę takiej fragmentu samplowanej melorecytacji i to jest jedyny właściwie taki fragment, w którym można powiedzieć, że te słowa się pojawiają. A tak poza tym to po prostu gitary, klasyczne rockowe instrumentarium, no i po prostu mocne rockowe brzmienia. Więc The Spiral to jeden z tych fajniejszych akurat kawałków na tym albumie. Z pierwszej części na pewno się wyróżniający. To, co najlepsze, jest jednak w drugiej. Tam akurat Niemcy postawili trochę więcej ciekawych propozycji. No i właśnie z nich, utwór z tej części, utwór tytułowy Phantom Voids.

The Phantom Void to jest utwór tytułowy z najnowszej płyty od Long Distance Calling. Bardzo żywiołowy, koncertowy zespół. No, te utwory też takie, powiedziałbym, mocno intensywne. No i nowy album, które warto sobie posłuchać. No może nie jest to najlepszy i najcięższy w całej dyskografii. Tutaj można spokojnie znaleźć też trochę bardziej przystępne kompozycje, znaczy propozycje i takie albumy, które też są bardziej mroczne. No powiedziałbym, gdzieś tak w środku się to wszystko plasuje, więc to nie jest najgorszy, nie jest najlepszy na pewno album, ale końcówka ma fenomenalną. To trzeba przyznać, że ta pierwsza część, powiedziałbym, trochę spokojniejsza, mniej tam może jest przybłysków, natomiast w drugiej panowie trochę odpinają wrotki i faktycznie pokazują, na co ich stać. 7 kawałków łącznie na całym albumie, a to nie jest całkiem długi album, po 45 minut. No i po Phantom Void jest Shattered, później jest Sinister Companion, to właśnie ten kawałek sobie zostawiam na trochę lepszą okoliczność. Wszystkie generalnie poza tym początkowym Mare to jest tak powyżej 6-7 minut, więc w standardzie Niemców. To teraz wspomniane Shattered.

bardzo filmowo, taki monolit trochę rockowy. Shattered to już z drugiej części albumu. The Phantom Void, no i Long Distance Calling. Tak jak powiedziałem, może nie jest to magnum opus, ale słucha się całkiem przyjemnie w typowym stylu kwartetu z Minsteru, więc są takie wstawki progresywne, są solówki gitarowe bardzo charakterystyczne dla nich. To generalnie prowadzenie gitary i to, że ona jest wysunięta na pierwszy plan i faktycznie prowadzi to wszystko, że ma możliwość wirtuozerii w pewien ograniczony, ale jednak sposób, no to są cechy charakterystyczne, bliższe raczej progresywnemu rockowi. No i ten pierwiastek

mocniejszej też muzyki metalowej, no to jest zawsze coś, co charakteryzowało Long Distance Calling i dawało im taki pewien osobisty styl. No i ten styl po prostu dalej pielęgnują. Tutaj nowych rzeczy, jakichś nowum stylistycznych, w intruzji z innych gatunków, to ja przynajmniej nie wysłuchałem, nie zauważyłem, więc jest bardzo, bardzo, powiedziałbym, bezpiecznie, klasycznie, konwencjonalnie, jak na standardy tej niemieckiej ekipy. Będziemy wracać, bo powiedziałem, że jest jeden utwór taki warty uwagi i jego sobie zostawiam na specjalną okazję. Tymczasem zostało nam tam 22 minuty audycji. Jeszcze trzy kawałki na setliście. Więc debiut w Postscriptum, projekt Calm i utwór Umbra. Trochę spokojniejszy, mocniejszy, trochę nawiązujący do nazwy, bo Umbra, penumbra, umbra to są terminy związane z zaćmieniami. W angielskim oczywiście, w angielskim języku, więc zrobi się na chwilę trochę ciemniej.

No dobrze, no to za nami trochę słów, bardziej progresywne brzmienie i to w sumie jedyny dzisiaj taki utwór, który tak jawnie, tak mocno i tak dużo, że tak powiem, używa wokali. To ekipa z Los Angeles, łącząca w sobie właśnie elementy muzyki progresywnej z innymi stylami. Trochę dżentu tutaj w innych utworach od tej ekipy też da się znaleźć, no akurat może nie w tym utworze, ale w innych. Na rynku od 2010 roku, a sam utwór Umbra, no to jest kawałek tytułowy z albumu, który ukazał się w 2018 roku. Sam projekt to jest generalnie trio, więc tak bardzo powiedziałbym kameralnie, ale jest dwóch wokalistów. Także wymieniają się panowie wokalnie i dlatego ta muzyka też brzmi generalnie bardziej, powiedziałbym, jak bogato. Nie jest tak, można powiedzieć, na jedno kopyto. No jak w przypadku roku progresywnego, no akurat album Umbra jest dość szczególny, bo tam właściwie jest przeplatanka krótkich, dłuższych kawałków. Są takie króciutkie utwory, interludia i dłuższe kompozycje, więc jest też Ben Umbra, co jest właśnie utwór taki minutowy. No i jest Umbra trochę bardziej rozwijający temat z Penumbry. No jest jeszcze Antumbra, no to już na samym zakończeniu. Niemal też półtorej minuty, więc takie klimaty trochę kosmiczne, bardzo popularne w różnych kręgach. To akurat w muzyce tego typu też się dość często zdarza. A teraz Frames. Dawno nie było tego projektu w audycji. Dzisiaj krótszy troszkę utwór od tej ekipy Agenda.

Za nami Frames i utwór Agenda. To tak właśnie też na pograniczu post-rocka i progresywy. Krótki utwór i szkoda, bo chciałbym, żeby był trochę dłuższy. Naprawdę fenomenalnie się on rozwija. No i te takie szarpane brzmienie, przerywane, może nie dżentowe, ale naprawdę bardzo, bardzo ciekawie brzmiące. To jest utwór, który już ma swoje latka. Zespół tak naprawdę zakończył w pewien sposób nagrywanie swojej muzyki na Invii, która została wydana w 2012 roku. Później był do albumu jeszcze wersja remixed. Natomiast kawałek Agenda to jest jeszcze wcześniejsza płyta Mosaic, no i ona ma już w tym momencie lat 16, więc z 2010 roku utwór, a zespół notabene z tego samego miasta co Long Distance Calling, bo też z Munster, nie, z Hanoveru, pomyliło mi się z Munsterem, także trochę inne miejsce, ale też Niemcy, jakby nie patrzeć, Munster, Hamburg i Hanower, taka trójca dzisiaj miejska, niemiecka. Tutaj źle przeczytałem. No w każdym razie kwartet z dużego miasta, wyspecjalizowany w takim właśnie graniu, gdzie z jednej strony czerpią i mówią, że Sigur Rós, czyli takie bardzo, powiedziałbym, poetycko, ambientowe, artystyczne granie, a z drugiej Beatlesi. No akurat Beatlesów tutaj nie słyszę, ale słyszę dużo innych ciekawych brzmień. No i takich, które mają w sobie i energię, i moc. Nie ma tutaj wprawdzie głosu, ale czuć naprawdę pomysł i ciekawe podejście do muzyki, takie właśnie synkretyczne, mieszające ze sobą różne style. Więc Frames wraca po wielu, wielu, no nie powiem, że latach, ale tygodniach do Postscriptum, a teraz Nordic Giants. Trochę zapowiedź tego, co może już za tydzień w audycji zagościć utwór Infinity.

I tak oto z Niemiec przenosimy się na sam koniec do Anglii, w Brighton. Z Brighton wywodzi się Nordic Giants, założony w 2010 roku. No i dzisiaj Symbiosis z albumu z 2022 roku, Infinity. A to troszkę taka zapowiedź tego, co może być już w najbliższym czasie, no bo niedawno, no ukazał się niedawno, no parę tygodni temu, Under Celestial Alignments, nowy album tej ekipy, też taki mocno postrokowy, no w marcu miał premierę, więc niedługo w Postscriptum zagości. A tymczasem mówię, dziękuję za ostatnią godzinę. Przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Urzechowski. No i zapraszam do słuchania za tydzień. Dobranoc i do usłyszenia.

Dobry wieczór Państwu. 5 minut po godzinie 20. Rozpoczynamy kolejne wydanie audycji Smells Like Toxic. Jest wtorek, 6 dzień maja. Oczywiście radioaktywne.pl. Fantastycznie jest się z Wami usłyszeć po raz kolejny po przerwie. Rozpoczynamy kolejne wydanie. Tradycyjnie będziemy grać dla Was do godziny 21. Przed mikrofonem kłania się Krzysztofczyc, a za konsoletą tradycyjnie Mateusz Leszczyński. I w tym składzie spędzimy sobie najbliższą godzinkę z muzyką szeroko pojętą, alternatywną. Głównie będziemy raczej się obracać wokół wydarzeń, które miały miejsce w muzyce, jak i też tego, czego ja sam ostatnio sobie słuchałem. Tak właśnie też na początek dzisiaj Archive i utwór Ballads, utwór z płyty Controlling Crowds z roku 2009. To jest akurat owoc ostatnich tras, jakie odbywam z Alkiem Woźniakiem. Bardzo cię serdecznie, Alku, pozdrawiam. W ogóle muszę się z wami podzielić tym, że uważam, że takie właśnie wspólne trasy to jest genialny, jakby to jest genialny sposób na poznawanie nowej muzyki, ponieważ jest wtedy dużo czasu, nie możecie się przed nią troszeczkę obronić, ponieważ cały czas sobie pokazujecie różne rzeczy na zmianę, a normalnie, umówmy się, nie ma na to zbytnio czasu i przestrzeni. Oczywiście Archive nie był dla mnie zespołem nieznanym swego czasu. Bardzo dużo słuchałem no, tej płyty, z której oni tak naprawdę zasłynęli, czyli You All Look The Same To Me z roku 2002. No i oczywiście ich legendarny utwór Again, dzięki któremu też w Polsce stali się kultowi. Ten utwór regularnie w trójkowym topie, czy w topie Radia 357 cały czas tam jest. Również też słuchałem płyty Lights, głównie właśnie z tego względu, że tak jak pewnie dużo osób, które zaczynało swoją przygodę z Archive, to miało takie poczucie, o, długie utwory, że to jest taki, to są takie monumentalne kawałki, tak jak Again z You All Look the Same To Me. 16 minut pełna wersja, utwór Lights, 18 minut. Natomiast muszę się przyznać, że w inne ich płyty zbytnio się nie zgłębiałem, także ostatnia trasa właśnie przyniosła mi utwór Ballads z płyty Controlling Crowds, a teraz zagramy jeszcze inny utwór grupy Archive, tym razem z płyty Noise z roku 2004 i piękny tytuł Fuck You. Zostańcie z nami.

Archive i utwór Fuck You, bynajmniej to nie jest oczywiście mój message do was, wasi drodzy, nasi drodzy słuchacze. Chcę, żebyście zostali tutaj przy swoich laptopach do końca audycji. Raczej mi się wydaje, że tutaj Archive miało na myśli wszystkich ludzi, którzy po prostu gnębią innych bez powodu. I to jest bardziej message właśnie do takich osób. Utwór z płyty Noise z roku 2004. W ogóle za nami majówka, piękny czas. Umówmy się, mam nadzieję, że każdy z was spędził to iście polskie święto w sposób należyty. Też mam nadzieję, że podobała wam się majówkowa audycja zastępcza, którą przygotował Wojak. Jeszcze raz, stary, wielkie dzięki za zastąpienie mnie. I też tak jak Kuba wam mówił tutaj na audycji, że też szykujemy razem wspólny projekt około dziennikarski. Nazwijmy to tak, że jak to się mówiło w młodzieżowym żargonie, stay tuned, patrzcie, co tam się będzie u nas działo. No ale też właśnie odbyły się ciekawe koncerty w tym okresie. Między innymi w Proximie zagrała grupa Ride i nie powiem, że bardzo się chciałem na ten koncert wybrać. Byłem ciekaw, jak ta legendarna brytyjska formacja zabrzmi w klubowych warunkach, będąc, no nie ukrywam, bardzo zachęconym po ich występie na OFF festiwalu, kiedy grali całą płytę Nowhere. Tym razem z płyty Nowhere 4 utwory, był to drugi najczęściej reprezentowany album podczas tego 17-utworowego koncertu. Najwięcej było z wydanej rok temu płyty Interplay, 6 kawałków. No a klasyki z właśnie płyty Nowhere, czyli Taste, Vapor Trail i Seagull, zamknęły tą początkową część koncertu. Natomiast jednym z bisowych utworów był utwór, który otwiera ich drugi album, Going Blank Again, i nazywa się on Leave Them All Behind.

Right. Leave them all behind. Pionierzy shoegazu z, no, myślę, że genialnym otwarciem płyty, ale mi się wydaje, że utwór w końcowej fazie koncertu też by się jak najbardziej sprawdził. Skoro mowa o koncertach, no to ostatnio opener ogłosił kolejnego headlinera, jakim jest Muse. I to niestety bardzo jeszcze pogorszyło moją sytuację, ponieważ jeszcze chętniej chciałbym na ten festiwal pojechać. Uważam, że zwłaszcza pod kątem headlinerów to tegoroczna edycja jest najlepszą od dawna. Dla tych, którzy nie wiedzą, no to chociażby takie nazwy jak Nine Inch Nails, Massive Attack, Linkin Park, nowa inkarnacja tej legendarnej grupy, też mi się wydaje, że to może być bardzo, bardzo dobre show. No ale też z tych nowszych artystów FK Twigs, Doechii, czy chociażby od jeszcze Justice będzie grał, też bardzo chętnie chciałbym ich zobaczyć, Schoolboy Q, więc no jest trochę tego. No a teraz właśnie też dołączył Muse, który no już od naprawdę długiego czasu poniżej pewnego poziomu nie schodzi i możemy być pewni, nawet pomimo faktu, że na przykład ostatnie płyty niezbyt mi się podobają, no to na pewno ich show będzie na najwyższym poziomie. Ja nigdy nie ukrywałem, że moimi ulubionymi płytami Muse'a jest Resistance oraz Origin of Symmetry. Zwłaszcza do tej drugiej płyty mam duży sentyment, ponieważ to był początek mojej przygody z Muse'em i tak zauważyłem, że w ostatnim czasie też niechętnie grają, zwłaszcza te mniej znane utwory z tej płyty i kto wie, może przy okazji nadchodzącej trasy sięgną właśnie po jeden z nich.

Micro Cats, utwór z płyty Origin of Symmetry, oczywiście grupa Muse, rok 2001. Myślę, że raczej nie ma co liczyć na któryś z tych mniej znanych numerów właśnie z tej płyty, czy może też z innych płyt, ale czasami się zdarzają takie rodzynki i kto wie, może się akurat tak zdarzy. Co by nie było, Muse ma przecież tyle hitów, które się świetnie sprawdzają na żywo, że absolutnie nie muszą tego dopychać innymi kawałkami. Natomiast ja sobie też te mniej znane utwory cenię. Przejdziemy teraz sobie do Off Festiwalu, który też moim zdaniem się zapowiada naprawdę wspaniale. Bardzo fajni headlinerzy w tym roku. Fontaines DC, James Blake oraz Kraftwerk. Także też bardzo ciekawie zróżnicowane dla różnego grona odbiorców. Ale koncert, na który ja tak chyba póki co najbardziej czekam, to jest formacja Fat Dog, która w poprzednim roku wypuściła swój debiutancki album Woof, na którym znalazło się 9 piosenek i można powiedzieć, że Fat Dog bardzo tak sukcesywnie zaczął przekonywać do siebie odbiorców po kolei, wydając jakby numery.

0: Znasz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Zacznij.
1: Może mam?
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: takim gangsterskim tej republiki się skupiono.
1: W sensie, bo postawiono jakby inny akcent jakby w linii czasu, bo jednak Łotr 1 toczy się między, z tego co pamiętam...
0: To jest przed Nową Nadzieją.
1: Czwartą, piątą częścią. Piątą, szóstą.
0: Nie, to jest przed czwartą częścią, bo to się kończy tym, że oni te w końcu wykradli te plany Gwiazdy Śmierci, które przecież w czwartej części to się od tego zaczyna. To jest takie zgrabne przejście w sumie.
1: Okej. Okay. No tak, faktycznie, już pamiętam, tak. Jak teraz się...
0: I przecież tam zresztą w końcu jest pierwsza próba teoretycznie Gwiazdy Śmierci tam...
1: No tak.
0: Tak. I to, a to też w sumie z chronologią, bo powiedziałeś czwartej, piątej części, wiesz, dla niektórych te 4-6 to są części 1, 2, 3. No,
1: są w linii, jak ułożymy je w kolejności chronologii fabuły, która się dzieje w filmie, jest to części 4, 5, 6 ta trylogia. Jeśli ułożymy je w kolejności, kiedy są, były wykonane filmy, to jest to 1, 3.
0: A w ogóle wiecie, że są osobne sposoby, fani Gwiezdnych Wojen, mam osobne sposoby oglądania, przynajmniej tych, jeśli chodzi o te części właśnie 1 do od 6, jak należy oglądać Gwiezdne Wojny. Są różne style.
1: A to jest... A jakoś się wgłębiłeś to przygotowując, czy...
0: Nie, znaczy jest taki na YouTubie jest po prostu taki podcast Wściekłe Wąsy. Mhm. I... Był o tym odcinek, ja akurat to zapamiętam, bo to było nawet ciekawe, no, że jest po prostu tradycyjny, czyli że oglądasz od Mrocznego Widma zgodnie z taką chronologią, tylko właśnie się mówi, że wtedy, jeżeli to robisz po raz pierwszy, no to tracisz ten wielki, te wielkie zaskoczenie z piątej części, że Luke jest tym twoim ojcem, bo wtedy już wiesz, że Vader to jest Anakin, więc jeżeli na przykład nie, bo to było przedstawione dla tych, którzy nigdy nie, powiedzmy, ktoś, kto nigdy nie oglądał Gwiezdnych Wojen i nie zna tych wszystkich tam zwrotów akcji.
1: To chyba najlepiej jest obejrzeć w kolejności, jak one były robione, filmy po prostu.
0: Też, właśnie jest też ten taki, to jest właśnie drugi styl pod tytułem, że najpierw oglądasz tą oryginalną trylogię, a później prequele, ale jest też ten taki styl to się chyba nazywało maczety, że oglądasz czwórkę i piątkę i po piątce oglądasz sobie właśnie jedynkę, dwójkę i trójkę, żeby sobie właśnie wyjaśnić to, czego się dowiedziałeś w piątej części, czyli jak to się stało, że Anakin stał się Vaderem, i wtedy dopiero szóstkę.
1: Okej, to też jest dobra szkoła. Wydaje się taka sensowna nam.
0: Tak, że możesz sobie taki właśnie tak ten to zrobić. No i też są właśnie, żeby na przykład, nie wiem, nie oglądać typu jedynki, czy na przykład można, bo żona za wiele tam nie wnosi, jeśli chodzi o ciąg fabularny całej serii. No dobrze, no bo może nie jesteście wielkimi fanami, no ale jakoś kiedyś się musieliście dowiedzieć, że istnieje coś takiego właśnie jak ta franczyza Gwiezdnych Wojen. Właśnie czy pamiętacie, jak się dowiedzieliście o tych filmach?
1: O, dobre pytanie.
0: No.
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo jest zmusza na mnie odświeżenie swojej pamięci po prostu. Albo zabawki, albo po prostu obejrzałem w telewizji pierwszą część. Jedna z tych dwóch opcji.
0: No właśnie, nie wiem, czy wiecie, kiedyś były takie piękne czasy, że w telewizji polskiej były Gwiezdne Wojny.
1: Były. Korzystałem z tego dobrodziejstwa.
0: No, bo tak to z tego co pamiętam, to z tych głównych, jakby tak nie patrzeć, to z tych głównych nurtów telewizyjnych, jakie mamy teraz w naszym kraju, to były tam wszędzie w pewnym momencie Gwiezdne Wojny, bo pamiętam, że w Polsacie właśnie chyba teraz to w Polsacie jest do dziś, ale w TVN też chyba były swego czasu Gwiezdne Wojny.
1: No, mi się teraz głównie z chyba Polsatem ostatni raz, kiedy widziałem.
0: Tak, bo teraz to ogólnie Polsat.
1: Polsat głównie teraz najwięcej filmów po prostu puszcza z tych takich mainstreamowych telewizji.
2: Mi się wydaje, że też chyba albo z telewizji, albo ewentualnie od taty, bo wiem, że lubi na pewno. I pewnie z nim obejrzałem któryś z tych filmów i też na pewno jednym z pierwszych, które obejrzałem, były pierwsze Gwiezdne Wojny, takie zupełnie pierwszy film. Już nie pamiętam z którego roku, no to tak no, jak na nasze standardy efektów specjalnych dzisiejsze, no to tak kulawo dosyć się wyglądał, ale... Ciekawe doświadczenie, myślę, żeby sobie porównać. Więc
0: no właśnie, to tak taka ciekawostka, dlatego na prequele trzeba było tak długo czekać, bo George Lucas podobno cały czas właśnie czekał, aż technologia filmowa będzie na tyle dobra, żeby właśnie zrealizować te jego pomysły, które właśnie zrealizował w prequelach, czyli bo w prequelach to już jest dużo tego CGI i tych efektów specjalnych. No
1: ta cała rada Senatu jest, ten Senat jest w sumie... Jeden wielki CGI przecież.
0: No ale wiesz, te wszystkie, też te wojny, te droidy bojowe.
1: Wiadomo, no to jest taki, mi się wydaje, taki pierwszy przykład, który mi przychodzi z głowy po prostu.
0: O, tutaj nie ma tego w tych pytaniach, ale czekaj, że to jest Gwiezdne Wojny,

0: się nazywa Christmas Special czy Holiday Special, nie wiem co to jest.
1: Nie.
0: To jest coś takiego.
2: Też nie.
0: To jest w sumie pierwszy, bo to jest coś, co powstało pomiędzy Nową Nadzieją a Imperium kontratakuje i to jest świąteczny dodatek do Gwiezdnych Wojen. Ale to tak źle wyszło, że podobno tego nigdy już więcej nie puszczono, a George Lucas zakazuje jakiegokolwiek, to teraz po prostu było puszczone w telewizji i George Lucas się tak tego wstydził, że do dziś są takie memy, że chodzi i ci, co to nagrali na kasetę wideo, to znajduje ich i zabiera im te osobiście kasetę wideo. Co ciekawe, to jest o tyle ciekawe, że w tym filmie to tak jak było połączenie gry aktorskiej z animacją, po raz pierwszy pojawiła się postać Boba Fetta. Znaczy, bo tam później w czwartej części, bo to też nie wiem, czy wiecie, że ta oryginalna trylogia, którą my możemy obejrzeć teraz, to jest puszczana w telewizji, to jest też po takim retuszu, który właśnie w latach 90. Trochę zretuszowano i dołączono nowe sceny do tych pierwszych Gwiezdnych Wojen, zmieniając niektóre postacie też i sceny. Na przykład w czwartej części na początku, czyli w tej Nowej Nadziei, Jabba to jest w ogóle postać humanoidalna, to jest taki gruby facet po prostu tam był i oni go dopiero później zmienili na tego takiego gluta. Nie
1: wiem, a to ciekawe, tak, tego nie wiedziałem, a to jest ciekawa bardzo informacja.
0: Tak, i tak jest, tak samo też jest z tą sceną, nie wiem, czy kojarzycie, jak już powrót Jedi, jak objawia się duch Skywalkera z Obi-Wanem i Jodą, to tam też go podmienili na właśnie w tej wersji, którą teraz pewnie oglądamy w telewizji, to jest ten właśnie ten, co grał w prequelach Anakina, a wcześniej był ten koleś, który był ktokolwiek inny, był taki starszy facet, co no bo Vadera to też w sumie parę osób grało, bo kto inny podkładał głos, kto inny chodził w tym stroju, a kto inny w końcu, jak mu zdjęli maskę, się pojawił.
1: Przywilej takiego postaci zamaskowanych.
0: Tak. A w sumie wolicie bardziej, znaczy jakbyście mieli wybrać, to sequele, prequele czy oryginalna trylogia i który wasz film jest ulubiony?
1: Trudne pytanie.
0: Albo może właśnie te filmy spoza tej głównej sagi?
1: Jeśli chodzi, tutaj by było mnie filmy z głównej sagi jako taki najbardziej świadomy odbiór Gwiezdnych Wojen, bo z tych głównej trylogii to ja głównie kojarzę piątkę.
0: Bo piątka
1: tak, no tak, Imperium kontratakuje.
0: A to wiele osób uważa, że piątka jest najlepsza, znaczy, że jest jedną z lepszych części.
1: Właśnie, ja ją dobrze po prostu pamiętam, bo mam najświeższą w głowie. I dobrze ją, najlepiej ją pamiętam z głównych trylogii, znaczy z oryginalnej trylogii. A wiem, że znam opinię, że prequele są średnie, znam prequele, znaczy opinię, że sequele są do bani. Mi osobiście nawet się znośnie oglądało, ale ja też właśnie podchodzę bardziej jako laik, który nie ma takiego szerokiego postrzegania całego uniwersum, więc nie widzę jakichś głupot logicznych, które mogły być oparcie o poprzednią historię.
0: A propos,
1: tak,
0: znasz teorię o Jar Jarze?
1: Że on jest Lordem Sithów, to znam.
0: Ale to podobno, to nie jest taka tylko jakaś tam ploteczka, tylko podobno Lucas rzeczywiście planował, żeby on to był taki, żeby to był jednak ten taki, bo wiesz, no bo w tych częściach 1-3 trochę nie ma takiego zbytniego zwrotu akcji, bo wiemy kto jest Imperatorem, czyli tym Lordem Sith, wiemy kto jest, że Anakin przejdzie na ciemną stronę mocy i George Lucas chciał jednak zrobić jakiś takiego właśnie plot twist, ale jednak później podobno wybili mu to z głowy i jakoś, bo to miało być w drugiej części objawione jakoś.
1: Okej.
0: Ale stało się później po latach do memów.
1: No to jest urok prequeli, no ciężko jest, w sensie jeżeli nie chcesz nadpisać bardzo uniwersum, to musisz dużo nagłowić się, żeby zrobić plot twist w prequelowych filmach, ale no, ale wracając do myśli głównej, więc chyba jak nie piątka, to moja opinia by była na filmy już te spin-offowe, czyli właśnie ten seria, te Solo, właśnie War 1. To jest takie, one mi się dobrze kojarzą. Pamiętam, że to jest jakby już świeższe kino Star Warsowe, a jednocześnie wiem, że to jest jeszcze dobrze przyjmowane.
0: Jeszcze pamiętaj, że
1: to mi się tak kojarzy.
0: Że są też seriale. I też są niektóre.
1: Seriali właśnie, bo ja nie korzystam dużo ze streamingu, więc nie seriale, jestem bardzo. Znaczy, wiem, że Mandalorian jest popularny i się dobrze przyjął, ale ja głównie kojarzę Mandaloriana z tego, że masz Baby Yoda, czyli Groga.
0: Tak, ale Acolyta słabo bardzo został oceniany, mimo że to jest też ciekawe, bo to był pierwszy film, który w ogóle nie dość, że to było 100 lat przed tymi głównymi wydarzeniami, że to w ogóle było, bo Solo i na przykład War 1 to są, się dzieją niby tam pomiędzy tymi seriami, a to było tak zwana, jeszcze po raz pierwszy Starą Republikę pokazali.
1: No widzisz, tego nie wiedziałem.
0: Aleksandrze, jak jest, czy ty masz jakiś swój ulubiony film?
2: Nie wiem, nie mam bladego pojęcia. Tak jak mówiłem na początku, one mi się wszystkie mylą i nigdy nie obejrzałem ich jakoś tak, nie wiem, chronologicznie, czy skupiając się na tym, żeby faktycznie wiedzieć, o co chodzi. Nie mam pojęcia, może te pierwsze z tymi najbardziej prymitywnymi efektami specjalnymi, tak po prostu w ramach bardziej zobaczenia, że to ciekawa rzecz i tyle, może nie dla samej fabuły, bo naprawdę nie mam pojęcia, co tutaj odpowiedzieć.
0: No to u mnie zawsze na pierwszym miejscu jest część, która wyszła, no nie, już wtedy wiedziałem, że są Gwiezdne Wojny, ale właśnie wtedy tak dopiero zacząłem, to było właśnie, właśnie to był pierwszy film po tym, jak już wiedziałem, że coś takiego jak Gwiezdne Wojny są, czyli Zemsta Sithów. To jest moje. I to jest zresztą chyba jedna z części, która jest też bardzo dobrze oceniana przez widzów. Tam efekty specjalne, scena rozpoczynająca ten film, to jest po prostu kos, to jest po prostu świetne. I w ogóle cała dynamika tego filmu, on jest tak dynamiczny, tam nie ma zbyt dużo takich filerów, nie, człowiek się nie nudzi, jest dużo bardzo ciekawych pojedynków. I tutaj to może pytanie bardziej do Kacpra, czy masz jakąś swoją ulubioną postać z tego uniwersum?
1: Obi-Wan Kenobi.
0: O nie, bo twoja ulubiona postać to jest morderca mojej ulubionej postaci.
1: General Grievous?
0: Dokładnie tak, dlatego nie. Też uwielbiam Zemstę Sithów, bo to jest mi tak smutno, że to jest jedyny film, w którym on tam jest i on od razu ginie.
1: Ale chyba General Grievous no jest taką postacią, która jest bardzo właśnie jeden z takich ulubieńców fanów. Pewnie dlatego, że ma 4 miecze jednak. No. Coś nie jest. Ale, jeszcze
0: ale design tej postaci no, też jest świetny.
1: Tak, ale tłumaczę ci, powód, dla którego Obi-Wan Kenobi jest moją ulubioną postacią, jest bardzo trywialny, bardzo prosty. Bo uwielbiam frazę hello there.
0: O Jezu!
1: Po prostu. Memy.
0: Ten człowiek zabił de facto inwalidę, bo Kenobi w sumie...
1: Hello there, General Kenobi. No.
0: A, to mi się najbardziej kojarzy też, nie wiem czy kojarzy taką serię, jak się powinno skończyć, taka, coś takie...
1: Kojarzę, tak.
0: Tak, no to właśnie jak on, jest ta scena, witajcie, a to tam oni to przerobili, jak to się powinno skończyć, tak. Zajmę się tym ścierwem Jedi osobiście, twój ruch. Nie, no dobra, żartowałem, zabijcie go. I droidy wszystkie zabijają Obi-Wana Kenobiego.
1: Lol.
0: Ale wolisz Iwana McGregora, czy... O Jezu, teraz zapomniałem, jak on się nazywał, ten, co brał tego pierwszego Obi-Wana Kenobiego.
1: Nie no, mi się głównie kojarzy ten z prequeli jednak, ale...
0: A ty wiesz, że on w twórczości Walaszka czasami robi za Jezusa Chrystusa.
1: Opposite of nice. Ale cóż, no, nie jestem Walaszkiem, żeby jego decyzje... podejmować te decyzje i jakby ja tak nie podeszedłem do sprawy.
0: A czy może, bo to jest rzecz, którą nawet jak nie trzeba być fanem Gwiezdnych Wojen, ale czy bawiliście się albo zbieraliście zestawy typu Lego Star Wars?
1: Alek?
2: Strasznie nie lubiłem nigdy Lego, to jest bardzo kontrowersyjne, ale bardzo nie lubiłem Lego. Jedyne
0: tylko
2: rzeczy... Nie, jedyne rzeczy, jakie lubiłem robić z Lego, to były budynki.
0: No, i tak tradycyjnie.
2: Takie, no. Czy jakieś tam były Lego Technics, czy to lubiłem, ale Gwiezdnych Wojen nigdy. Pamiętam, że zawsze jak dostawałem od jakiegoś członka rodziny w prezencie Lego i to było często Lego z Gwiezdnych Wojen, to ono leżało... w szafie, dopóki nie trzeba było dać tego innemu dzieciakowi.
0: Trzeba było
2: rodzinę.
0: Zostawić, wiesz, ile nas kosztują więc... takie nieodpakowane zestawy.
1: No, nie wiedział.
2: No, w sumie coś w tym jest.
0: Ale serio, nawet na jakikolwiek zestaw sprzed kilkudziesięciu, nawet 10 lat już są niezłe ceny. A ja mam taki w sumie jeden zestaw z Lego Atlantis.
1: No widzisz, jesteś prawie że miliarderem.
0: A ty Kasper?
1: Ja mam jeden zestaw Lego Star Wars.
0: Gwiazdy Śmierci.
1: Nie, nie. To jakiś tam podrzędny, że masz taki jakiś... chyba z któryś z tych pustynnych planet, że taki jeździdełko na dużych kołach, taka maszyna, ale nie pamiętam już dokładnie, jak ona się nazywała, jak bardzo ona jest, gdzie ona się nawet w filmie pojawia, tak szczerze, więc gdzie ona w ogóle się pojawia.
0: Może też w serialach, no bo też seriale dużo...
1: Nie, no to jest stary zestaw, ja go dostałem jeszcze jako dzieciak, ale bardziej mogę powiedzieć o bawieniu się mieczami świetnymi, bo w sensie to jest zabawna historia, bo jakoś półtorej roku temu, no to był końcówka 24 roku, byłem na targach fantastyki. I jednym z wystawców, wśród wystawców była taka jakaś firma, która po prostu robiła takie super fancy gniecze świetlne do zabawy. I wziąłem, i byłem tam z kolegą, no i sobie wzięliśmy się, po prostu naparzaliśmy tymi mieczami, wiesz, tak walczyliśmy. I w sumie fajne to było, taka żarmierka, tylko trochę bardziej...
0: Ale co, ten kolega używał czterech mieczy na raz?
1: No nie miał tyle rąk nawet, niestety. Dalej ma dwie ręce, jak normalny człowiek.
0: No ja muszę wam powiedzieć, ja bardzo lubiłem Gwiezdne Wojny. Nawet miałem, jak byłem w przedszkolu, to jeszcze jak... to miałem taki bardzo stary zestaw właśnie z Obi-Wanem Kenobim, co ciekawe. Mam gdzieś chyba, ale właśnie to był taki zestaw z tymi droidekami, ale później bardzo się wciągnąłem, tak jak ruszył se, bo ja zbieram tylko określone zestawy, ja zbieram tylko zestawy z droidami bojowymi, bo po prostu ja uwielbiam te droidy bojowe. Właściwie pamiętam, że jak kiedyś właśnie w Polsacie leciał Gwiezdne Wojny, to właśnie straciłem okazję, żeby obejrzeć to Mroczne Widmo. I później taki byłem smutny, że nie mogę obejrzeć Gwiezdnych Wojen, a rodzice powiedzieli, ty, ale czekaj, ale będą lecieć w sobotę Gwiezdne Wojny. Ja tak się już nastawiłem, bo ja myślałem, że właśnie, że Gwiezdne Wojny to jest właśnie tylko te droidy, bo mi się najbardziej podobało, a to była ta czwórka, ja się tak trochę zawiodłem, bo uznawałem, że nie, to jest nudne. Ja
1: nie ma strzelania.
0: No nie, po prostu, ale droidy bojowe to zawsze jest, dlatego też lubię Zemstę Sithów, bo tam ilość tych droidów to jest po prostu też, została stworzona tyle specjalnych droidów. A i może tak powiedzieć, że ja to dużo mam właśnie tych zestawów, właśnie typu jakieś te działa separatystów, coś takiego. I do dziś mam część nawet w stanie, bo część mi się tam schowałem do szafy, się trochę podniszczyła, ale te takie najlepsze perełki do dziś są u mnie na półkach, bo jeszcze tak do 20 roku to miałem całą półkę z tymi droidami, ale później trochę pochowałem część i trochę mi się zniszczyły, ale właśnie co ciekawe, dowiedziałem się, że mam taką figurkę z jednego zestawu, który kiedyś kupiłem, i tam był tak zwany droid taktyczny. To był taki to bardziej w tych serialach to było, w kreskówce. I co ciekawe, to było tylko ten droid pojawił się, ta figurka się pojawiła tylko w jednym zestawie i teraz sama ta figurka kosztuje 400 zł, a ten zestaw chyba kosztował 200 zł, z tego co pamiętam, jak w momencie wydania.
1: Ekonomia Lego, ale ja to lubię droidy za rozkaz.
0: Roger.
1: Rozkaz.
0: Tak, no ale znaczy ja bardziej, właśnie to się śmieszne, ja bardziej lubiłem, jak właśnie, bo się tak, to tak fajnie wyglądało, jak oni tymi mieczami świetlnymi rozwalali te droidy po prostu, bo to takie było jak, to bardziej jak dobra jakaś zabawa.
1: O, właśnie, animacje jest w seriach Uniwersum Gwiezdnych Wojen są fajne. Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów są fajne.
0: Tak, ale właśnie, ty masz na myśli oczywiście, bo nie wiem, czy wiesz, jest tam...
1: Jest film i serial.
0: Ale nie, bo jest tam jeszcze z 2008 roku, ale też jest pierwsza, która teraz jest w sumie chyba niekanoniczna, gdzie po raz pierwszy się pojawia generał Grievous, to jest ta animacja Gendiego Tartakowskiego z 2003 roku.
1: To tej nie kojarzę. No
0: wiesz, ale... co, bo to jest specyficzna rzecz, bo to był serial, który właśnie chyba przez... To było po wydaniu Wojen Klonów, to miało być takie połączenie z Zemstą Sithów i problem w tym, że to jest serial, to ma 3 sezony, tylko właśnie pierwsze serie, to te odcinki trwają po 2 minuty. Dosłownie, są takie po prostu dwuminutowe, takie na Cartoon Network leciało. Dopiero tam w trzeciej serii to się przedłuża do 10 minut właśnie jeden odcinek, ale plusem jest tego właśnie to, że serial kończy się tak, idealnie wprowadzając do Zemsty Sithów, bo po prostu tam jest pokazane, jak Grievous porwał Palpatina i właśnie Kenobi ze Skywalkerem dostają rozkaz, żeby go uratować i właśnie wylatują i później mamy właśnie Zemsta Sithów i od tego się zaczyna też ta część, więc to jest też spoko. Znaczy, to jest fajne dla takich fanów rozwałki, bo tam po prostu tam się też dużo dzieje i jest taka idealna kreska, jak właśnie którą możemy kojarzyć Tartakowskiego. Mhm.
1: No cóż, widzisz, no tu trzeba przyznać, że Myszka Mickey.incorporated bardzo lubi dojść Gwiezdne Wojny.
0: To mi też, ale wtedy to jeszcze było przed Disneyem.
1: To jeszcze było przed Disneyem?
0: Tak, bo Disney to jest de facto ten 2013, a...
1: A, dobra.
0: To oni
1: dopiero przyjęli. To trochę nowsze.
0: No bo być. Jeszcze z Sithów te Lucas Production robiło. Dopiero później sprzedali. No i jeszcze w sumie chyba pierwsze części, mi się wydaje też, że pierwsze części serie Wojen Klonów czy nawet chyba na wszystkie pewno. Wojny Klonu poza Sezonem 7 też robił jeszcze Lucas, a później dopiero weszło Disney.
1: Nie, mi się to wydaje mi się na pewno, no bo to właśnie jest około 2008 rok, z tego co sprawdzałem nawet chwilę temu.
0: Tak, nie, pierwsze serie pamiętam, kurczę, kawał czasu jak to leciało. I to też pamiętam, leciało, co ciekawe, leciało i na Cartoon Network, i na tym, o Jezu, na jedynce było w niedzielę, po Teleranku.
1: Coś tak. Właśnie ja pamiętam, że ja to wtedy oglądam jeszcze w publicznej telewizji, więc tylko może ja oglądam po oryginalnej premierze, albo właśnie na jedynce oglądam. Już nawet nie pamiętam.
0: Nie, właśnie pierwsza seria oryginalnie leciała na TVP, a dopiero później Cartoon Network tylko zaczęło to puszczać, więc. Ale to było naprawdę fajne, kiedy coś naprawdę fajnego leciało jeszcze też w telewizji publicznej. Piękne czasy. To była moja szósta klasa podstawówki, zawsze z nostalgią wspominam.
1: Zawsze pamiętamy szóstą podstawówki.
0: No tak.
1: Człowiek pomyśli, że kiedyś jego największym stresem były egzaminy szóstoklasisty, a potem jest się dorosłym. Głupia sprawa.
0: No. A teraz siedzi w komisjach i powiem, jak inni piszą.
1: Z tego co rozumiem, maturalny widziałeś.
0: Tak.
1: Maturzyści to już poważniejsza sprawa.
0: No, dokładnie.
1: Jest sezon teraz garniaków jeżdżących komunikacji.
0: A wiesz co, nie wszyscy. Ja widziałem takich, co tylko w zwykłej białej koszuli w jeansach, więc to też...
1: No dzisiaj jest ciepło, to trzeba przyznać, więc też... Jest uzasadnienie ku temu, może być jakieś.
0: A właśnie, tak jeszcze może kończyć. Czy uważacie, że te uniwersum ma jeszcze przed sobą przyszłość? Czy to raczej jest pozycja schodząca, że jest zbyt wielka konkurencja?
2: No nie wiem. Ja myślę, że to zależy od tego, czy powstanie coś faktycznie ambitnego. Może co... nie będzie taką słabą kontynuacją tego, co już było, co nie będzie naciągane, tylko będzie dalej wokół Gwiezdnych Wojen, ale czymś nowym, co bardziej zainteresuje widzów, nie wiem. A no jeżeli dalej będą wychodzić takie filmy jak teraz, bo tak się mniej więcej orientuję w tych nowszych, no to myślę, że nie wiem, stracą na pewno na pozycji.
0: Myślę, to jest też główny zarzut, że części 7 do 9 to jest de facto to jest ten sam pomysł jak z części 4 i 6. Trochę w zmienionej formie, ale tam właśnie to się tak nie różni. To jest właśnie też Disney, który jak pamiętam, to też taki był śmieszny, jak pokazali tą bazę Starkiller, nie? I to jest baza Starkiller, też było jak się to, w serii, jak się to się powinno skończyć. Wygląda tak samo jak Gwiazda Śmierci i Gwiazda Śmierci numer 2 i tak jak zrobili to tak, że z tego razem z tą bazą Stalkiry wyszła twarz, znaczy te kształt jakby myszki Miki. To jest takie ciekawe nawiązanie. A to jeszcze tylko muszę jedną rzecz wspomnieć, że mnie naprawdę takie czasami na pierwszy rzut oka głupoty, co właśnie oni wychwytują w tej serii, jak się powinno skończyć, na przykład przy tej części, jak im oni to w sumie zwrócili dobrą uwagę na pewien fakt, który przy tej części się pojawia, że Imperator się pyta: moi drodzy, czy poprawiliście te pewne wady z poprzedniej bazy, z poprzedniej Gwiazdy Śmierci, bo nie chciałbym, żeby cała znowu wyleciała w powietrze, bo ktoś trafi w mały otwór wentylacyjny. I taki oficer imperialny: nie sir, to całkowicie nowy projekt. Doskonale. Tym razem zbudowaliśmy taki otwór, że do jądra naszego wleci może cały statek. Doskonale, zaraz co?
1: Zaraz co? Nie tak, to powinno wyjść inaczej.
0: Nie, ale to jest po prostu rzeczywiście, jak człowiek pomyślał, no tak, w kolejnej części zbudowali kolejną Gwiazdę Śmierci, tylko tym razem mógł tam już wlecieć cały statek i rozwalić ją od środka, niż po prostu strzelić dwie torpedy.
1: Nie działa, a dobra wiadomość, zbudowaliśmy ją. Nareszcie. Jak to nie działa?
0: Ale to też był taki mem, że zbudowali ją, czekaj, bo jest masa takich tych crossoverów do memów Gwiezdnych Wojen, że Gwiazda Śmierci tam z drewna.
1: No widzisz, no. Jeszcze tak podsumowując, myślę jeszcze o przyszłości, tak na koniec, bo wydaje mi się, bym rozbił na dwie części. Czy uniwersum ma przyszłość? Tak, bo jest bardzo dużo już rozbudowane i jest jeszcze dużo potencjału, mi się wydaje, w tym, żeby tworzyć jakieś szeroko pojęte teksty kultury. Myślę tutaj nie tylko o filmach, ale serialach, grach, komiksach, książkach. Czy nawet po prostu, żeby społeczność robiła swoje, jakby dokładała swoje 3 grosze do tego poprzez swoją właśnie twórczość. A filmy? No tu zależy w jaką stronę. Jeśli byśmy próbowali znowu, tak jak Alek zwrócił uwagę, robić powtórkę z 7-9, no to nie wróżę temu dobrego końca. Ale jeśli by się udało wymyślić jakiś sposób, żeby te 10-12 działało i dawało, było odświeżeniem konceptu w tym samym uniwersum i nie wywalając do kosza mieczy świetnych kompletnie, no to będzie fajnie.
0: No tak, no bo to, że jak znowu będzie tak, że wraca jakiś mroczny Lord Sithów i oni znowu mają zagrożenie, to będzie już to powolne. To mogę tylko powiedzieć, że właśnie ciekawa jest, jak się okazało, koncepcja Lucasa, która nie została wykorzystana, bo on wtedy stracił prawa do tego i Disney przejęło kierowanie tym projektem, było to, że on w seriach 7-9 chciał powiedzieć, że nie chciał powrotu Imperatora, tylko że miał wrócić na scenę Darth Maul i on miał odbudowywać nowe takie złe imperium w oparciu o taki właśnie świat przestępczy, co trochę teraz w tych serialach zostało potwierdzone, ale to byłoby ciekawe, bo to jednak była trochę by inna koncepcja, że to jednak ta nastawieniem tego, co chyba było pokazane też w Solo, bo zresztą w Solo tam się na koniec jest jedna scena z Maulem, on się okazuje tym prawdziwym szefem tego syndykatu gangsterskiego. No cóż, drodzy słuchacze, niech moc będzie z wami i zawsze w serduszku miejcie pamięć o najlepszym dowódcy armii Gwiezdnych Wojen, czyli generale Grievousie.
1: Cóż, a teraz zanim usłyszycie, czy dzisiaj robimy kurier?
0: Tak, jest.
1: Będziesz, no to zanim usłyszycie wiadomości.
0: Krótka jest.
1: Kurier sportowy, warszawski kurier sportowy, o taka jest ładna, piękna nazwa, to usłyszycie call z utworem Guns Egal.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 6 maja 2026 roku. Imieniny obchodzą Bartłomiej, Jan, Jurand, Miłodrog i Teodot. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Maja 1985 roku miała miejsce premiera komedii kryminalnej Wabank 2, czyli Riposta, w reżyserii Juliusza Machulskiego. Jest to sequel debiutanckiej komedii reżysera pod tytułem Wabank. W tym kultowym już filmie zagrali m.in. aktorzy tacy jak Beata Tyszkiewicz czy Ryszard Kotys. Tego dnia w roku 1968 na Kasprowym Wierchu zanotowano najwyższą w historii prędkość wiatru. Wynosiła ona zawrotne 288 km na godzinę. Dzisiejszego dnia obchodzony również jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tu ustanowione przez Komisję Europejską święto ma na celu zwrócenie uwagi obywateli Unii na kwestie bezpieczeństwa na drodze. A kartkę z kalendarza przygotował Aleksander Scholl.
2: A teraz sport i pogoda.
3: Ależ pięknie to zrobił, uwolnił się, poszedł, ruszył Robert Lewandowski w pole karne, szuka miejsca do oddania strzału. Lewandowski! Aj, aj, aj! Jak to zrobił? Co za akcja, marzenie!
4: Cóż, dzisiejszy warszawski kurier sportowy rozpoczniemy od małego podsumowania zeszłej kolejki. Legia Warszawa w Ekstraklasie w sumie powiedziałbym jeszcze parę temu w hicie sezonu, ale raczej hicie na dole, pokonała 1-0 Widzew Łódź, strzelając gola. Gola strzelił Bartosz Kapuska w ostatniej, proszę Państwa, akcji tego meczu, co też zresztą wzbudziło wiele kontrowersji, ale to już zostawmy ekspertom. Natomiast druga z warszawskich drużyn, Polonia Warszawa, przegrała z Polonią, z Bytomia. 3-2 w bardzo, co ciekawe, emocjonującym meczu, bo na początek Polonia Bytom wyszła na prowadzenie od samego początku, od 4 minuty od strzału z rzutu z karnego. Później jeszcze podwyższona 2-0. Warszawska Polonia odrobiła te straty i wydawałoby się, że już w meczu będzie kończyć się remisem. Natomiast po pięknej akcji Bytomian w 87 minucie, ostatecznie jednak to bytomska Polonia zwyciężyła, przez co warszawska Polonia wypadła ze strefy barażowej i obecnie zajmuje 7 miejsce. Nie jest to co prawda jeszcze koniec sezonu, ale sytuacja robi się trochę gęsta i jako próbę odbicia trochę od tej porażki, zmycia jej, już w tą niedzielę o godzinie 12 w Warszawie przy Konwiktorskiej Polonia Warszawa podejmie drużynę, która jest typowana do spadku, czyli Górnik Łęczna. Wydawałoby się, że mecz powinien być dość oczywistością dla warszawskiej Polonii, ale znając tą drużynę, na pewno może przynieść nam trochę emocji, może trochę raczej niezbyt pozytywnych, bo zawsze jakoś ciężej jej się gra z tymi drużynami teoretycznie słabszymi. A o tym, jak ten mecz się zakończył i jak wyglądał, opowiemy już Państwu za tydzień w przyszłym warszawskim kurierze sportowym. Dzisiaj to byłoby na tyle. Cześć!

teraz mnie słychać. Witam bardzo serdecznie. Chciałabym przedstawić nowość muzyczną, którą przygotowałam wyjątkowo ja, Natalia, w tym tygodniu. I dzisiaj posłuchamy sobie jednego z utworów z najnowszej płyty Nikab, Fenian. Dokładnie tak samo jak najnowszy album. Wyszedł dosłownie kilka dni temu, 1 maja, czyli niecały tydzień temu. I krótko o zespole. Trójka Irlandczyków śpiewają i rapują o historii, o przynależności do swojego kraju, do Irlandii. Bardzo związani z polityką, ale też robią bardzo fajną muzykę. Tytuł albumu, specjalnie sobie to wyszukałam, ale chyba to zgubiłam, a oznacza to rdzennych mieszkańców Irlandii. Tak samo jak większość ich utworów i poprzednich albumów opiera się właśnie na tym, ale nie będę nadto przedłużać, po prostu posłuchajmy sobie nowej nutki.

Chesna Bina, and we a doser, Chenna Grower, yeah, the dose stop.

0: Cześć i czołem, gramy w kontakt.
1: To powinna teraz, tak wiesz, teraz to samplować i to będzie nasza wejściówka. Cześć i czołem, gramy w kontakt.
0: Wyślę to do Mikołaja i będzie cześć i czołem, gramy w kontakt.
1: Czasem, wiesz, prostota jest kluczem do sukcesu. No.
0: Przygotuj się na najbliższe intro do kontaktu, może za tydzień będzie.
1: Ja. Yeah.
0: To czy mam jeszcze przypominać zasady, czy już...
1: Myślę, że jeszcze warto odświeżyć to naszym słuchaczom, bo w zeszłym tygodniu jeszcze kontaktu nie wrócił kontakt. A
0: dobrze.
1: W
0: takim razie kontakt, świetna gra towarzyska. Ja, jedna osoba z grupy, wymyśla sobie hasło i podaję jego pierwszą literę. Zadaniem pozostałych osób jest stworzenie podpowiedzi na pierwszą literę tego hasła. Gdy inny gracz zrozumie, o co chodzi w podpowiedzi, mówi kontakt, razem odliczają do trzech i następnie w tym samym momencie muszą wypowiedzieć to samo słowo. Jeśli im się uda, odsłonię wam kolejną literę. Jeżeli zaś nie, gramy dalej. Więc ja sobie teraz wymyślę słowo. Ojku, tak. A. I nie podam wam kategorii. Będzie jeszcze śmieszniej.
1: A, okej. Kontynent.
0: Stop Afryka.
2: Kontakt.
1: Nie, to jest Afryka. 3,
2: kontakt.
1: 5,
0: ja?
1: 4, 3, 2, 1,
2: Azja.
1: Antarktyda. Faktycznie jest dużo tych kontynentów.
0: Ale właśnie moim plusem jest to, że mogę też mówić wam stop dane słowo, żebyście już nie zgadywali dalej. Chociaż z reguły jak grałam, to grałam tak, że ja po prostu mówię to słowo, które zgaduję, że jest podpowiedzią. Ale będę wam mówiła stop, żeby nie było zamieszania.
1: Mhm. Dobrze. Okej.
0: Trudne się trafiło.
1: Okej. Zobaczymy, jak to załapiesz. Praktyka medyczna.
2: Kontakt.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Akupunktura.
0: Ale dobra, zaliczę wam to, bo mieliście podobną myśl, a ja nawet nie wiedziałam, o co chodzi. Ale możemy też liczyć do trzech, bo wtedy gra przebiega sprawniej jeszcze.
2: Właśnie ja inaczej grałem w kontakt, że ta osoba, Kacper w tym przypadku, ta, która no jakby wymyśla tą podpowiedź, to nie mówi tego.
0: W sensie, tego że, słowa?
2: No, znaczy, że chociaż może to działa przy większej liczbie osób tylko, bo Kacper nie powinien mówić tego, że ja albo zgadnę, albo nie zgadnę, tylko ja grałem tak, że cała reszta mówi i Kacper mówi, że no, zgadliście albo nie zgadliście.
1: Aha, okej, czyli że tu musi cała grupa zgadnąć podpowiedź tej osoby.
2: Chociaż nie wiem, czy...
0: W sumie i tak mamy bardzo małą grupę,
1: to
0: więc
1: to... Efektywnie jest to bardzo prawie, że to samo, jakby w twojej wersji się...
0: Okej. Ale ja wam teraz podam kolejną literkę, jest to B. A, B. Aż muszę słowo sprawdzić, jak się pisze.
2: No to ja mogę podpowiedź?
1: No mów.
0: Daj
2: tak?
0: A, sobie.
2: No to nurt w sztuce, w malarstwie.
1: Kontakt.
2: Przykład. No. 3, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Abstrakcjonizm.
2: Abstrakcja.
1: A, abstrakcja. No, abstrakcja to jest chyba... ruch. Okej.
2: Okay. No, liczy się.
0: Dobrze, chyba. No to będzie A, B, A. ABBA.
1: Okej, to już nie może być ABBA.
0: To nie jest ABBA.
1: Wiem, powiedziałem to.
0: To nie jest ABBA, to nie jest banan.
1: No nie zaczyna się na banan. ABBA. O, dziwna kombinacja liter się wylosowała.
0: Ale to jest takie, moim zdaniem, bardzo ładne polskie słowo.
1: Nie wiem, czy to zgadniesz, ale... Okej, zobacz, spróbujmy. Na planie filmowym.
0: Ja nawet nie mam pojęcia, o co może chodzić. To ale możesz też dopowiadać do podpowiedzi.
1: Oświetlenie.
2: A, kontakt.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Abażur.
0: No, to było dokładnie moje słowo. Nawet nie wiedziałam, że jest na planie filmowym, ale
2: naprawdę?
0: Dzięki. Tak.
2: Tak, to było twoje słowo.
1: Nice.
2: No to szybko nam poszło.
1: To...
0: Ale jeżeli macie, bo ja właśnie, najfajniejsze w tej grze jest, jak się wymyśla bardziej skomplikowane polskie słowa, moim zdaniem, w stylu abażur, a nie coś w stylu banan.
1: Mhm. Dobra, to ja nie wiem, czy mam... Ty chcesz, masz jakiś pomysł, Olek, czy chcesz być po stronie zgadujących?
2: W sumie nie wiem, chyba po stronie zgadujących.
1: Dobra, to ja mam hasło, które mogę wam sprzedać.
0: Dajesz, Kacper.
1: Zaczyna... Pierwsza litera to K.
0: Okej. Targówek?
1: Tak, to jest podpowiedź. Wszystko tak.
2: To jest zła odpowiedź.
1: Tak, to na pewno.
0: No ale czemu nikt nie zgaduje?
2: No ale co mamy zgadywać?
0: Ej, no nawet nie zastopowałeś hasła, jeszcze można je zgadzać.
1: To jest podpowiedź generalnie.
0: To jest podpowiedź i ty, jeżeli wiesz, o co mi chodzi, powiedz kontakt i razem je zgadniemy.
2: Please. Aha, okej, okay, kontakt.
0: 3, 4, Kryształ.
1: Moi drodzy, coś ja mnie
2: wiedziałem, że to coś z tym będzie.
0: Hasło na literę K. Targówek. 3, 4. Targówek. Targówek.
2: A, o Jezu.
0: Hasło jest na literę K.
2: No tak. No,
1: zmiotłaś go z planu, Olka, z twoją pierwszą podpowiedzią po prostu. Jednaka zawiesiłaś, no.
2: No bo te podobne do K.
0: Co? Ja.
2: No to.
0: Masz jakiś pomysł?
2: W sensie na podpowiedź?
0: Na podpowiedź.
1: Może trochę potrwać.
0: Do toczenia po podłodze i do pchnięcia.
1: Kula.
2: No nie było.
0: Jeszcze raz?
2: No nie było tego. To tak? To
1: ja
2: to
1: mogę
2: tak,
1: chyba wciąć się w każdej chwili dosłownie.
0: Kacper się może wciąć w każdej chwili i nas zablokować. Na suficie wisi do oświetlenia. Trudne polskie słowo. Chyba. Mam nadzieję. Nie.
2: Ten kontakt.
0: 3, 4. Kandelabr.
1: Kandelabr?
0: Co tak?
1: Jest takie słowo, tylko nie wiem, czy jest stricte polskie. Czy
0: jest. A nie, przepraszam, to jest stojący świecznik.
1: A.
0: No to fuck up właśnie. Z mojej strony, przepraszam. Nie znam się na polskich słowach.
1: Moi drodzy, forma wam nie sprzyja dzisiaj.
0: Nie, bo jest mało osób, jak się gra w więcej, to jest prawda. Świetna rozgrywka. No, teraz mamy okrojony skład, ale ja chcę wymyślić jeszcze hasła. Skóra, jeans.
2: Na K?
0: Tak.
2: Jak to?
0: No nie, ale to jest taka super gra i teraz wychodzi, że to jest najnudniejsza gra na świecie.
1: Nie doceniłaś naszych problemów ze skinem.
0: Matura orzechy?
2: Już mam to, skóra jeans.
0: Masz to kontakt. 3, 4, kurtka.
1: Okej, okay. No musisz... druga literka to ry.
0: Kry?
1: Kary.
0: K-R?
2: K-ry.
1: Tak? K-R.
2: Okej.
0: Okay. Może jeszcze raz targówek? Ale czy to nie jest nazwa klubu piłkarskiego przypadkiem? Targówka? Czy ja mam...
3: Rozumiem, że telefon do specjalisty, tak jak w wielkiej grze.
0: Tak.
3: Proszę państwa, znaczy na targówki jest drużyna GKP Targówek.
0: A, sorry. Nie wiem, czemu mi się tak zdawało, no to... ale...
3: Korona Warszawa, ale to nie jest targówka. Kiedyś był taki klub.
1: I nie na kry, tylko na K.
2: No to ja mam podpowiedź.
0: Dajesz.
2: Miasto na południu Kraków. Polski. No i co, zgadłem hasło?
1: Nie.
0: Kurtka, płaszcz, sweter, dziadkowe ubranie. Nie wiem, czy to...
1: Ciekawy pomysł.
0: Kurczę, no chłopaki.
1: Ja nie mam interesu w sumie.
0: No ale też możesz zgadywać.
1: Wiem, ale próbuję. Stare ubranie starszego człowieka.
2: Kontakt.
0: 3, 4, krata.
1: Krata.
0: Kry?
1: Kry.
0: To na pewno nie jest kryształ?
1: Nie.
0: Okej.
1: Niestety nie.
2: To ja mam miejscowość, która jest w górach.
0: Kontakt.
2: Oraz nad...
0: 3, 4, Krynica Zdrój.
1: No. To wy zgadliście, czy ja was rzuciałem w sumie w takiej sytuacji?
2: Nie mam pojęcia, ale
1: dlatego Natalii się zwracam z prośbą o arbitraż.
2: Bo jest.
1: Dobra, dam wam kolejny. Tak, dam. P.
0: Kryp.
1: KRYP.
0: Online'owa waluta.
1: Krypto.
0: Online'owa waluta. To nie.
2: To ja mam. Grup ważnej, nie, grup w piwnicy kościoła. O.
1: Krypta.
2: No i co, to było hasło?
1: Nie.
0: Pseudonim? Tak to się mówiło? Nie pamiętam. Coś takiego.
2: A, kontakt.
0: 3, 4, kryptonim.
1: Dobrze, znaczy to nie jest hasło, ale mięśnie się składa, bo kolejna literka to P.
2: Kryp.
1: Dobry trop, powiem wam, z tym kryptonimem. Tak podpowiem wam już.
0: Czyli to będzie coś z krypto po prostu.
1: Możliwe.
0: Niewykluczone.
1: Nie zaprzeczam, ale nie potwierdzam.
0: Czy my zgadniemy to hasło? Jest szansa?
1: Jest szansa. Wierzę przynajmniej w to.
3: Jeżeli przedłużymy do 6 rano nad ranem, to wtedy...
0: Kurczę.
1: W sensie, no powiem wam tak. Dobra. Dojdę tam, bo ten...
0: Jest to krypto.
1: Krypto, tak. Też dojdziecie do krypto, dojdziecie. I to jest, jest dalej jeszcze coś do zgadnięcia. Myślę, że jak zgadniecie kolejny terkę, to już wam pójdzie. Mam przynajmniej nadzieję, że dobrze to szacuję. Albo nie chcę, zgadniecie.
0: Ja już nie mam pomysłu. W sensie ja się nie dziwię, że wam nie szło zgadywanie, bo ja też nie mam pomysłów na literki.
2: No to ja mogę podpowiedź. Szyję. Ubrania. No, naprawia. No to jest proste bardzo.
0: Na krypto?
1: Na krypto?
2: A nie. No, ja myślałem, że...
1: Musisz teraz mieć coś, co zaczyna się na krypto.
2: Kolejną.
1: Właśnie. Aha, to jest haczyk.
2: O Jezu.
1: Że jakby z każdą literką wydłużasz tą ciągu, którego się musi zaczynać.
2: No bo tak, już pamiętam, ale zapomniałem.
1: Jasne.
0: Szczerze, ja się poddaję.
1: No, kończy się nam czas, więc
3: wybiła 20.
1: To jest, podpowiem wam, czy to jest oficjalnie nauka, czy to jest dziedzina...
0: Kryptologia?
1: Nie, ale zaraz wam powiem dokładnie, jak to jest. Dziedzina wiedzy, to jest ładnie mówiąc definicyjnie.
0: Kryptolistyka albo coś takiego. Krypto...
1: Aha, dobra, bo okej, to jest dziedzina kryptologii, o. Okej, kryptografia.
0: Ojejku.
1: Gałąź wiedzy utajniania wiadomości.
0: Z całym szacunkiem, w sensie idealne słowo na tą grę, na więcej ludzi, w życiu bym nie zgadła sama.
2: Tak. Ja nawet nie wiedziałem, że jest takie słowo.
0: Bardzo inteligentne, tyle mogę powiedzieć.
1: Tak. Niestety jestem na wydziale, gdzie mam cyberbezpieczeństwo.
0: Ewidentnie czytasz słownik dla sportu.
1: Kurczę, to by było ciekawe zajęcie, czytaj słownik do sportu. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Aktywacji Środowej. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, że się czegoś dowiedzieliście i że będziecie chcieli wrócić do nas już za tydzień, również o godzinie 18:30. A dzisiaj żegnamy się z wami. Aleksander Scholl.
2: Do usłyszenia.
1: Bartosz Kałuża.
3: Kwacherini.
1: Po jakiemu to?
3: Suahili w Kenii.
1: Suahili w Kenii. Realizowana jest Natalia Lech. Masz mikrofon, możesz się przejść.
0: Cześć, papa.
1: Tak, ja nazywam się Kaspar Radzikowski. Dziękuję wam za to, że byliście tu z nami. Zostawiam was jak zawsze z Bartoszem i jego sucharem na koniec. Trzymajcie się.
3: Jaki rodzaj wody uwielbiają pić gawrony i wrony? Kranówkę.

things too.

parki, leżanki, fajki, parki, leżanki, fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, parki.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

Love is everywhere.

Love is everywhere.

teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz? Jazz.